0: SK2 Rzeszów.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Kastelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.

nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje mocno.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: appelle fait poche dans un
1: SK2 Rzeszów.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: ekstra 300 zł, masz pojazd nadający się do złomowania, odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja, dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
3: Dziś w regionie więcej chmur niż słońca. Przelotne opady również niewykluczone, ale to głównie późnym wieczorem oraz w nocy. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 12 do 13 stopni maksymalnie. Jutro 12 pochmurno i również niewykluczone opady deszczu. Teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego i Marszałkowskiej. Do tego w okolicach Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Powitno jedźcie ostrożnie.
2: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
4: Jest szósta News SK2. Anna Łobocka na plaży w Karwi. Odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili właściwe służby. Teraz najświeższy raport z Ukrainy. To była tragiczna noc w Kijowie. 3 osoby nie żyją, ponad 20 jest rannych. Rosjanie od 8 godzin nieustannie atakują budynki mieszkalne i obiekty energetyczne ukraińskiej stolicy. To mimo rzekomego zawarcia przez Trumpa rozejmu energetycznego. Połowa miasta jest bez prądu. Według wstępnych danych na ukraińską stolicę spadło ponad 20 rakiet, także balistycznych. Alarm zabrzmiał dopiero po pierwszym uderzeniu, mówi mieszkanka Kijowa.
5: Prosto w momencie.
4: W ciągu sekundy następuje potężna eksplozja i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Nie słychać brzęku tłuczonych szyb. Czułam tylko falę uderzeniową, a potem zobaczyłam, że w mieszkaniu nie ma już okien. Szafki pootwierane, wszędzie potłuczone szkło.
5: To duże, bogate szkło.
4: Kijów już drugi raz z rzędu nie otrzymał ostrzeżenia od zachodnich służb wywiadowczych o przygotowywanym przez Rosję ataku balistycznym. To już czas na wymianę opon. Temperatura w nocy spada do zaledwie kilku stopni, dlatego w warsztatach wulkanizacyjnych przybywa klientów. Nie czekajmy ze zmianą na zimówki, mówi Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
6: Jeżeli regularnie jeździmy rano albo wieczorem, gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów, nie jest to sztywna granica. Natomiast częstym błędem popełnianym przez kierowców jest patrzenie wyłącznie na średnią temperaturę w ciągu dnia. Samochód przecież nie jeździ w średniej temperaturze.
4: Przy ocenie stanu opon wulkanizatorzy sprawdzają przede wszystkim głębokość bieżnika, stan gumy i ewentualne uszkodzenia.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: SK2 Sport.
4: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch, to w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. W pierwszym secie prowadzi Świątek, a dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Mai Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elise Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów, aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z belgijską Brugią. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. W innych wczorajszych spotkaniach Atletico Madryt pokonało Manchester United 2-0, a Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praha 2-0.
7: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Fajnie by było tak nasze opony zmienić, nie?
10: Ja zmieniam notorycznie.
9: No.
10: Od 6 miesięcy zmienia mi się opona. Zobacz, zaczęliśmy od opony z malucha, a już mam oponę z tira.
9: No, tir to mało powiedziane, zaraz będzie koparka.
11: To ja bez opon jeżdżę w takim razie.
9: Ty masz z tego, z rowerka biegowego.
10: Ty jesteś felga.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: I Antonina! SK2. Ile ty ważysz? Nie, wiesz, tak szczerze, tak ile ważysz?
11: 53.
9: Nie.
10: 53?
9: Gramy.
11: No.
10: Alu felga jesteś, bo to lekkie.
9: Nie, bardzo dobrze. Dobrze wygląda jak na swój wiek.

0: 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! Niech żyją nam, 100 lat, niech żyją nam.
1: Brawo dla wszystkich nauczycieli. Dzisiaj 14 dzień października. Dzieci nie idą do szkoły, bo nauczyciele świętują.
0: Nie idą.
2: U mnie nie idą.
0: Nie idą?
1: Nie.
0: Naprawdę?
1: No co, ty tam dzień nauczyciela?
0: A to ja pamiętam te czasy, jak trzeba było z kwiatkiem iść albo z jakimś pominkiem.
1: Jeszcze mnie na dzienniku elektronicznym strofowali, tylko mnie pan nie puść dzieci do szkoły, bo my świętujemy.
0: A to takie sobie robią, frykasy, ananasy.
2: Impreza w szkole.
0: Inne tulipany dzisiaj w szkole.
1: No właśnie. Nie, ładnie, nauczyciele dzisiaj świętują, dzień nauczyciela w pełnej krasie, czas zacząć.
0: Tak. Macie coś do powiedzenia nauczycielom?
1: No właśnie.
0: Ja dziękuję bardzo za... Chciałem, jak przy odebraniu Oscara, chciałem podziękować nauczycielom, bo dzięki nim jestem tu, gdzie jestem.
1: No właśnie.
2: O...
0: Albo przez nich.
1: Właśnie. Nie wiem, czy to jest... Czy powinieneś dziękować, czy powinieneś ich, nie wiem, zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości. A ciekawe, co nauczyciele mają nam do powiedzenia. Co mieli nam do powiedzenia.
0: Ja domyślam się. Co tak. By... O, Jarząbek, ty tłumoku.
1: No mniej więcej. Ja pozdrawiam panią Marię, która mnie uczyła matematyki i do dzisiaj jej do końca nie kumam. Mimo, że na przykład mówiła do mnie: Jarząbek, jak cię kopnę, to zobaczysz księżyc z każdej strony.
0: Antonina, ty masz coś do powiedzenia nauczycielom?
1: Jak się nauczycielu ci
2: pozwoli? Ja wspominam szkołę bardzo dobrze. Tak? Byłam tak najlepszą uczennicą, więc wszystkiego dobrego.
0: Widać, słychać i czuć.
1: Nie, bo zwracam wam radiową kuchnię. My tutaj rozmawialiśmy poza anteną i pytałem się: Antonina, u ciebie jak nauczyciele się odzywali do ciebie? Ona mówi: nie, u mnie kulturalnie, ale...
0: Pani proszę, Antonino, pani proszę, Antonino, dziękuję.
1: Kawka, herbatka. Jaką ocenę pani sobie dzisiaj życzy?
2: Szóstkę.
1: Szósteczka.
0: No, proszę
1: bardzo. Znajdzie się szósteczka, oczywiście. No.
2: Nie tak to, co było, tak było, potwierdzam. Zależy, gdzie wychodziliście do tej szkoły, ja nie wiem.
0: Do różnych się chodziło, z każdych wywalali.
1: No dobra, ale w każdej szkole są nauczyciele, a nauczyciele mają te swoje odzywki. 726-826-826 albo Messenger. Jak wasi nauczyciele się do was zwracali? Macie jakieś takie zdanie, które zapadło wam w pamięć, że w nocy o północy, mając 40 lat, budzicie się i mówicie: tak, pani od niemieckiego właśnie tak mi powiedziała.
0: Tak, tylko pamiętajcie, że tłumoku już padło na antenie, więc już nie powtarzajcie.
1: Nie, tłumoków nie przyjmujemy, mamy inne powiedzenie nauczycieli.
0: 726-826-826, jak mówili wasi nauczyciele i to zapadło wam w pamięć. SK2.
3: Identyfikatory mamy pozapinane, buzie mamy pozamykane. Wiem, że to jest wasza szósta lekcja, ale to jest lekcja chemii.
1: Tak, a z niemieckiego było was, was, was. Was ist das, kapusta i kwas. No puknijcie się w głowę.

0: 20 minut po godzinie 6. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, jeszcze raz przypominamy. Niektóre szkoły mają wolne, ale nawet jak nie idziecie do szkoły, nie odwodzicie dzisiaj tych dzieci, to można czule powspominać sobie niektórych nauczycieli.
1: Z nami Zbyszek. Zbyszek, z czego tak się śmiejesz? Powiedz wszystkim, to wszyscy się pośmiejemy. Tak też się mówiło.
2: A śmieję się z tego, że moja nauczycielka w polskiego w szkole podstawowej, jak zadawała pytanie, a uczeń nie umiał odpowiedzieć, to zaczynał od słowa niebo. W tym momencie ona przerywa i mówi, niebo zostaw lotnikom, czekam na odpowiedź. Tak.
0: No nie, bo chciałem coś też powiedzieć.
1: Chciałem zapytać, czy wy byliście w takim razie orłami w tym polskim, bo to nie brzmi, jakbyście byli orłami.
2: Loty były różne. Tak bym powiedział.
0: Ale czekaj, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że bo sobie też właśnie przypomniałem, jak ty o tym niebie powiedziałeś, że z kolei nie pamiętam już, który nauczyciel, ale też mówił niebo, jak tak zaczynał uczeń, to odpowiadał niebo jest szerokie i błękitne. Tak na przykład. Pamiętam, że mówił nauczyciel.
2: Jeszcze jedna, ale to ze szkoły wyższej, zawsze mówiła, że wyznajemy tu mi wizję. Tu wam wisi i nic nie myślicie.
0: Tu mi wisizmy, tak, to też skojarzę. Tu mi wisizmy, no to jest bardzo ładne. To powinno w ogóle wejść do słownika, tu mi wisizm.
2: Ale wtedy było irytujące, ale teraz jest... No po części pewnie rację miała.
0: Zbigniew, czy to jest tajemnica, ile lat temu te zdania padły, jakby kiedy to było?
1: Znaczy, kiedy chodziłeś do szkoły, powiedz mi.
2: No, do podstawowej to przed 84, a do ponad podstawowej po 84.
1: Bo chcę ci powiedzieć, że mamy tutaj taką koleżankę i ona jak usłyszała te wszystkie zdania od nauczycieli, to powiedziała, naprawdę? Tak w szkole mówili kiedyś? Nauczyciele tak mówili?
3: Dzisiaj to kryminał.
1: No, dzisiaj kryminał, tak.
2: Niestety, nauczyciel 3 razy się musi zastanowić.
3: No ale wyszedłeś na ludzi, pięknie mówisz, piękny polski.
2: Dziękuję bardzo. Z tym na ludzi to ja bym nie do końca przesadzał.
0: Na człowieka.
1: Na jednego chociaż.
0: Chociaż na jednego. No dobrze. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów, jak to mówią. Zbysiu, dzięki za podzielenie się tą piękną historią. Do ciebie oczywiście nagrodę od Radia SK2. Wyślemy ci fajną paczuszkę. Dzięki, trzymaj się. Serdecznie pozdrawiamy.
1: A my was pytamy cały czas, jakie takie zdania waszych nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć? 726-826-826 albo nagrywajcie się na Messengerze. SK2.
4: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: To na wychowaniu do życia w rodzinie poznawaliśmy się z miłością symetryczną, liryczną. Grupa Enaj w Radiu SK2, 26 minut po 6.
1: A tymczasem portale rozpisują się o niejakim Harrisonie Nocie. To jest 16-latek, który olał szkołę i założył własną firmę, która produkuje ręczniki dla graczy w squasha.
0: Spoko.
1: I zarobił już na tym 750 tysięcy funtów. Wybraj ponad nawet.
0: No fajnie, fajnie, że zarobił.
2: Ile?
0: Załóżmy, no prawie milion funtów, tak? No ale naukę rzucił. Wiecie, co by nauczyciel powiedział o kimś takim?
2: Zdolny, ale leni.

0: Reklama.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entry w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entry to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
2: Przydadzą się cieplejsze kurtki i czapki, zwłaszcza teraz o poranku. Później zrobi się nam nieco cieplej, ale i tak na termometrach we Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 12 do 13 stopni w ciągu dnia maksymalnie. W ciągu dnia też więcej chmur niż słońca. Przelotne opady również mogą nam się pojawić, to głównie późnym wieczorem oraz w nocy. Pamiętajcie o parasolach. Jutro ponownie około 12 stopni, a teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Rejtana i Piłsudskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
3: 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Nożownik z Wrocławia zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Teraz Holandia i najnowsze ustalenia w sprawie cyberataku na największą sieć tamtejszych supermarketów. Do ataku wykorzystano serwery w Polsce. Hakerzy korzystali również z infrastruktury serwerowej w USA, Mołdawii i Turcji. Na razie nie ustalono, skąd pochodzą sprawcy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.

0: prana.
1: Potwora!
0: No trochę tak, sprzed lat. Troszeczkę sprzed lat wszystko, czyli kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela dokładnie, ale nie tego roku. Dzisiaj rok 2006, bierzemy na tapet, znaczy w tym momencie, i sytuacja z Łodzi.
2: Wykład Rozeznawanie duchów i egzorcyzmy w procesie wychowania odbył się w kaplicy świętej Urszuli Leduchowskiej w Łodzi. Na spotkanie z egzorcystą księdzem Tomaszem Owczarkiem przyszło tyle osób, że kaplica pękała w szwach. A ludzie stali też na korytarzu.
1: Ponad 100 pedagogów z łódzkich podstawówek i gimnazjów, liceów słuchało wykładu z zapartym tchem, podała Polska Agencja Prasowa 14 października 2006 roku.
0: Czyli nauczyciele chcieli się nauczyć, jak przeprowadzać egzorcyzmy na uczniach,
1: tak? Chyba tak wychodzi, nie?
0: Może właśnie dlatego przez cały proces edukacji człowiek jakoś tak podświadomie się bał, że nauczyciel go wywoła. 2

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Oddychać, nie oddychać. Oddychać, nie oddychać. A to lekarze tak mówią, przepraszam.
1: Ale to higienistka w szkole też tak mówiła.
0: Też mówiła, tak?
1: Też, jak się chodziło. Ile razy się tam, wiecie, kłamało, że o, brzuszek mnie...

0: Mamy, proszę.
1: No ja to najmniej wspominam panią od matematyki z liceum, która zawsze mówiła do mnie: Bożena, przestań się zgłaszać, daj szansę innym.
0: O, to twoja koleżanka chyba, Antonina, co?
2: Swój swojego pozna zawsze.
0: Prymusi, prymusi. Ale w której ławce siedziałaś?
2: Nie, siedziałam w trzeciej i siedziałam z chłopakami. Ja nie byłam taka
0: grzeczna. No ale trzecia to blisko, nie? Tak. Ławek jest chyba z sześć w rzędzie, nie?
3: Trzecia, a jak jeździliście na wycieczkę, to w którym rzędzie siedziałaś?
2: W ostatnim, najlepszym.
0: W ostatnim,
3: jak patrzyłaś od tyłu autobusu, prawda? SK2.
0: Dobrze, pięknie, pięknie. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Wrócimy jeszcze do tego tematu, bo bardzo nam się podoba i wam z tego, co słychać po telefonach.

0: Po ilości telefonów wnioskuję, że już nie śpicie. Tak więc zapraszamy was do tego, żebyście się też rozruszali intelektualnie.
1: Nie śpicie dlatego, bo ściemnia się. W sensie nasza nowa zabawa po siódmej, do której zapraszamy. Ktoś tam z nas będzie ściemniał.
2: No jak to ktoś? Jeden i drugi może ściemniać. Zawsze jest jakaś ściemnia.
1: No to też jest ważna uwaga.
2: Tacy właśnie jesteście.
1: Żeby pamiętać o tym, że i Jarząbek może ściemniać, i Wajda może ściemniać. Chodzi o to, żeby odgadnąć, gdzie ściema. Gramy o 100 zł po siódmej. Zgłaszajcie się już teraz albo 726 826 826 albo Messenger. Tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
0: Mówiąc inaczej, zapraszamy do tablicy.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: I po reklamie.
17: W środę termometry w Rzeszowie krośnie, czy jaśle pokażą nam od 12 do 13 stopni maksymalnie. Dziś więcej chmur niż słońca i te przelotne opady również mogą się pojawić, zwłaszcza późnym wieczorem oraz w nocy. Jutro ponownie 12 na plusie i również w prognozach są opady deszczu. Przypominamy o buspasach w Rzeszowie, obowiązują jeszcze do godziny 9.30, patrzcie na znaki. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Marszałkowskiej.
18: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Podejrzany o zamach na premiera i szefa MON-u usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura zbada znalezione w mieszkaniu 66-latka materiały wybuchowe, mówi Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury.
19: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
18: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi.
19: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
18: Zatrzymanemu grozi do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który w Kielcach miał zabić żonę i dwóch synów, a potem popełnić samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli nasi reporterzy. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
20: Taki pogadał i to, i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
21: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
18: Sprawą zajmują się śledczy z kieleckiej prokuratury. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Dzisiaj maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie do 7,11 zł, a za olej napędowy zapłacimy 7,98. Program CPN obniża ceny paliw, ale na ich wysokość wpływają też czynniki, których rząd nie kontroluje, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
20: Oczywiście nie jest to wina ani rządu, ani pana prezydenta. To, co mieliśmy w swoim arsenale, to oczywiście uruchomiliśmy. Jest znacznie zmniejszona podaż gotowych produktów, przede wszystkim oleju napędowego na rynkach światowych.
18: Rzecznik rządu dodaje jednak, że przez brak podpisu prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach kierowcy stracili 2 miesiące tańszego tankowania.
20: Gdyby pan prezydent wcześniej nie opowiadał o tym, że ustawa jest niekonstytucyjna, nie można jej podpisać, no to po prostu te ceny paliw byłyby obniżone dużo wcześniej.
18: Kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: SK2 Sport.
18: Świątek zwyciężczynią polskiego pojedynku w Wuhan. Tenisistki Świątek i Frank zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Świątek wygrała 6-2, 6-1. O ćwierćfinał zagra teraz Świątek ze zwyciężczynią spotkania Krüger-Tara Rudi. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła 2 jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
21: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
22: Prawie 4 minuty po 7 mamy kolejny telefon.
23: Dzień dobry. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że dzisiaj to nie jest dzień nauczyciela tylko. To jest dzień edukacji narodowej, a więc życzenia również dla wszystkich pracowników szkoły, obsługi i administracji. Pozdrawiam serdecznie, nauczycielka z Krakowa.
22: Pozdrawiamy, nauczycielko z Krakowa, ale czy na przykład pani z sekretariatu czegoś Jarzobek cię w życiu nauczyła?
24: Pani sekretarka? No na przykład muzyki mnie nauczyła.
22: Pani sekretarka muzyki?
24: Za każdym razem jak dzwonię, to pym, pym, pym, pym, pym, pym, pym. Jesteś 6 w kolejce, proszę czekać.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
22: To równie dobrze życzenia dla NFZ-u w tym momencie, bo to też nas muzyki nauczyli.
24: Jesteśmy w ogóle bardzo muzykalnym krajem.
25: Już nie śpiewaj.
24: Pani prosi, nie śpiewajcie.
25: Pała!
24: Profesjonalistom oddaj tutaj pałeczkę.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Kto jest z miasta ręka do góry?
1: No wszyscy. Nie, ja nie. No znaczy nie, ja trochę tak. Trochę nie. 40 tysięcy to miasto?
0: To możesz jedną rękę podnieść.
2: No to... Nogę.
1: Pół ręki. Dobra, nie no, miasto. Ma prawa miejsca.
0: Teraz miasto Legnica. Miasto Legnica, niebezpieczne parkowanie w Legnicy. 31-letnia kobieta porzuciła swój samochód pod rogatkami na przejeździe kolejowym.
1: Znaczy, ona nie porzuciła, ona zaparkowała, znam ten temat. No. Ona się spieszyła na pociąg i normalnie elegancko, kulturalnie zaparkowała sobie pod rogatkami.
0: No to porzuciła go i poszła sobie na
2: pociąg. Tylko chłopaki, ten pojazd to stwarzał realne zagrożenie w ruchu drogowym, niestety.
1: Ale zaparkowany był?
0: Był.
2: No ale no niestety, wymusiło to na policji szybką interwencję i odholowanie auta na parking strzeżony.
1: A mandacik jakiś był?
0: 300 zł. 5 punktów karnych.
1: No tak. Dobra, czysta mi się
0: jeszcze
1: podoba.
0: Jeszcze do tego
1: czysta.
0: Musiała zapłacić za holowanie i za postój pojazdu. Już nie na przejeździe, tylko na parkingu.
1: Niefortunnie zaparkowała, bo gdyby to była na przykład latarnia, to nikt by nie zauważył, ale wiadomo, pod rogatką najjaśniej.
3: SK

0: Dobrze, przydałoby się zagrać, przydałoby się w coś zagrać i ta zabawa się nazywa tak?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Będziemy teraz szukać ściemy. Ktoś z nas kłamie. Pytanie tylko kto?
0: Najpierw przywitajmy Kasię, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pokrótce Antonina wytłumaczy ci zasady naszej zabawy.
4: Mamy dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę. Tego się
0: tak,
4: nie da ukryć.
0: To się zgadza.
4: I będą walić tutaj rano ściemę. I mogą ściemniać obaj albo jeden z nich. Ty musisz odgadnąć, który ściemnia albo czy ściemnia jeden i drugi. Jasne to jest?
3: Jasne.
4: I jeżeli ci się uda, no to stuwaka od nas zgarniasz w Dzień Nauczyciela.
5: Stuwaka? Co to za...
0: Stuwaka?
5: Stuwaka. No.
0: To jest Władysława.
5: Tak, Kasia sobie pomyśli, że jakiś stolik jej wyślemy. No dobra, posłuchaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
5: Dobra, Kasiu, Katarzyno, no to lecimy. W takim razie Jarząbek mówi tak. Słynny rzymski amfiteatr Koloseum został zbudowany w całości z marmuru.
0: Wajda mówi tak. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno słowo składające się z 85 liter.
2: Kto ściemnia?
3: Pierwszy.
5: Pierwszy ściemnia.
0: Pierwszy.
5: Tak zwany Jarząbek.
0: Tak zwany Jarząbek. Brawo! Kasia, stuwa jest twoja!
3: Jak super!
0: Udało się! No. Koloseum to była ściema.
5: Tak jest, koloseum wzniesiono głównie z trywertynu, wapiennej skały osadowej, tufu oraz betonu. Marmurem pokryte były jedynie niektóre dekoracje, posągi, siedzenia dla najbogatszych, ale nie była to główna struktura.
0: A ja z kolei rzeczywiście mówiłem prawdę. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno rzeczywiście słowo, które się składa
4: jakie?
0: Z 85 liter. Słuchajcie, tytuł ten należy do wzgórza w Nowej Zelandii. Nawet piosenka o nim powstała. To jest naprawdę jedno słowo!
5: W języku maoryskim oznacza to miejsce, gdzie ta Matea, człowiek o wielkich kolanach, grał na flecie. Weź to powtórz.
0: Ładne, co?
5: No, ładne, ładne.
0: Kasiunia, ale nie przykrywajmy tego, że stuwa leci do ciebie. Jeszcze
5: brawo,
0: raz
5: jeszcze
0: gratulujemy.
5: Raz.
4: Brawo,
0: wielkie brawo, udało się. Kolejna
3: stuwa. Wiedziałam, że wygram, no.
0: No i proszę bardzo, i się udało. Zapraszamy kolejnych. Jutro też będziemy sobie ściemniać.
5: To Dawidku, to gdzie wysłać...

0: 23 minuty po siódmej. 100% Polskiej Muzeum na Zwestce 2 to mój imienny o szlachetnym imieniu, pan Dawid. Pan Dawid Podsiadło. Pięknie płynął przez tę środę.
1: Ej, posłuchajcie, to jak już jesteśmy w temacie nauki i nauki różnego rodzaju, no, prawda? I
2: dawaj, nauczycieli. Coś mądrego, dawaj.
1: No to mamy naukowców z Uniwersytetu British of Columbia, czyli to Kanada. I oni pokazali.
0: British of Columbia to jest w Kanadzie?
1: British Columbia.
0: A, British Columbia w Kanadzie.
1: Kanada.
0: No, no dobrze.
1: No widzisz? No, widzisz?
0: No
1: dobrze. To mogło być do ściemy, byś nie zgadł. I byś,
0: nie zgadłbym.
1: No, byś dostał
0: to następnym razem musimy to napisać. Zapamiętajcie to, jak będzie ściema, to już będziecie wiedzieć.
1: Naukowcy wskazali, że czas zimowy, czyli ten standardowy, jest korzystniejszy dla ludzkiego organizmu niż czas letni.
2: Czyli nie ten, co mamy teraz.
0: No. Nie, teraz mamy letni.
1: Teraz mamy letni.
2: I on jest zły.
0: No tak. No tak, mówią ci z Kolumbii w Kanadzie.
1: Tak. Doświadczenia z USA i Rosji pokazują, że wprowadzenie stałego czasu letniego wiązało się z problemami dotyczącymi ciemnych poranków i bezpieczeństwa. Dlatego eksperci zalecają dokładną analizę skutków przed podjęciem zmian.
2: Ale tak, to, że czas zimowy niby zdrowszy?
0: No wiadomo, że na rany lepsze zimne, a czas leczy rany, nie?
3: SK2 100% polskich hitów.

0: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
4: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
3: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
4: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
3: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
5: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk-invest.pl i pod numerem 694 350 004.
6: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Daco. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Daco. Wybierz jakość Daco i wpadaj do salonów sprzedaży Oknower. Krosno Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknower. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknower. Patrz w dobrą stronę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: I po reklamie.
14: Od 12 do 13 stopni dziś zobaczymy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Dziś też przewaga chmur, opady deszczu mogą również przelotne się pojawić. Podobnie będzie także i jutro. Cały czas też apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców. Przypominamy również o buspasach. Obowiązują do godziny 9.30. Patrzcie na znaki, a teraz tłoczno na Chopina Targowej i na Ruszewicza, do tego na Piłsudskiego oraz na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno.
15: 7.30 News SK2. Anna Łobocka. Na plaży w Karwi odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Najnowsze ustalenia w tej sprawie w newsach o 8.00. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała właśnie Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1.

0: Całe życie człowiek się uczy.
1: No właśnie, a to jest dobra piosenka w ogóle na Dzień Nauczyciela.
0: No, więc pozdrawiam jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Teraz troszeczkę nie o edukacji, a zupełnie o czymś innym. Kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela, ale w zupełnie innym roku.
1: Lekcje ekonomii, można powiedzieć.
0: 2001 rok w tym momencie bierzemy na tapet. Tak się mówi, nie? Tapet.
2: Tak,
0: tapet.
2: Dobrze, dobrze. Postępowanie antymonopolowe przeciwko właścicielom stacji benzynowych w Koszalinie wszczęła gdańska delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pisała Wirtualna Polska 14 października 2001 roku.
0: Tak, dla wyjaśnienia, benzyna kosztowała wtedy około 3,20 za litr, a oni zawyżali około 15 do 30 groszy na litrze. No. No to i tak wychodzi dwa razy mniej niż dziś.
1: Moim zdaniem tutaj musiało dojść do jakiegoś załamania czasu przestrzeni, wyobraźcie sobie, fizyka kwantowa czy coś w tym rodzaju, bo kiedyś sztucznie zawyżali ceny i one były niskie. A dzisiaj sztucznie obniżają ceny i one są coraz wyższe.

0: 12 minut zostało nam do godziny 8.
1: Skłon, wyprost i skok przez kozła na przykład.
0: Na przykład?
1: Na przykład, tak się ćwiczyło kiedyś na WF-ach. To w takim razie w Radiu SK2 nowy środowy cykl AWF.
0: AWF. Mamy taki cykl specjalnie dla Antoniny, bo Antonina lubi te zwierzątka i roślinki.
1: Przerwie maśnie.

0: Dobra, 7 minut zostało nam do godziny 8. To oznacza, że za niedługo będziemy sobie grać w Państwa Miasta. Zaraz do tego przejdziemy, ale dzisiaj jeszcze o nauczycielach chcieliśmy
1: porozmawiać. Dzień Edukacji Narodowej, jak zostaliśmy poprawieni, dzisiaj obowiązuje, prawda? Szanujemy wszystkich pracowników szkoły i wszystkim składamy najlepsze życzenia.
2: Dobra. I uczniom też.
0: I uczniom też. Jakie odzywki mieli wasi nauczyciele? Dużo telefonów wpadło, posłuchajmy.
3: W szkole podstawowej, kiedy zostałam wyrwana do tablicy z języka rosyjskiego i mówi, siadaj Aśka, ty całe życie w drewniakach będziesz chodziła.
4: U mnie w klasie często można było usłyszeć, skoro masz tyle do powiedzenia, to zapraszam do tablicy.
5: Moja nauczycielka od psychologii zawsze powtarzała, że ona nie jest zupą pomidorową, którą trzeba lubić.
6: Jak bombę od kapusty, to nie byłam. Uczyłam się dobrze jak pani Antonina, ale kiedy zobaczyłam pana Trzcińskiego z Lidijką, która mi się czasami po nosach śni, to musiałam być przygotowana na pewno.
1: No, żadne korepetycje nie zrobiły tyle dla nauki, co nie jedna linijka.
0: A teraz korepetycje tyle kosztują, a linijka? No, proszę bardzo, jaka była tania.
1: To, moi drodzy, to robimy test z wiedzy dla was. 7268268826. W tym momencie można zgłaszać się do państw miast. Messenger też do waszej dyspozycji. Tylko tam pamiętajcie, zostawcie numer telefonu, a dzisiaj zgłaszamy się.
2: Jaką ksywkę miał wasz nauczyciel?
0: Tak, ksywką nauczyciela. Fajną. Tak, dobra.
1: Ja miałem miecznika na przykład.

0: przykład.
1: Ta, ale sami,
2: ja miałam Dodę.
1: On wiedział o tym, ona wiedziała o tym.
0: Stefan Miecznik.
1: Nie, tak pomiędzy
0: tak,
1: sobą
0: pomiędzy
1: mówiliście.
0: Sobą mówiliśmy.
1: No dobrze, to ksywka wasza nieoficjalna, o której nauczyciel nie wiedział, waszego nauczyciela, tym wchodzimy do gry i gramy o prezent marzeń po ósmej.
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17. I po reklamie.
9: Od 12 do 13 stopni dziś zobaczymy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Dziś też więcej chmur niż słońca i te przelotne opady niewykluczone, zwłaszcza późnym wieczorem oraz w nocy. Uważajcie. Przypominamy również o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka. Przypominamy też o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują do 9.30, a teraz większy ruch na Piłsudskiego, Rajtana oraz Powstańców Warszawy.
10: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynam od Sejmu, gdzie za godzinę Maciej Berek złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Później prawdopodobnie pojawi się w siedzibie Trybunału. Do tematu będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragment najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem?
11: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponadmetrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
10: Dziś świętują nauczyciele. To z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
12: Że są cierpliwi.
13: Że są dla nas mili.
14: Że nas uczą.
15: Wielu rzeczy.
14: Tak.
15: Pożytecznych rzeczy.
14: Się przydadzą w życiu.
15: Dzięki nauczycielom ta wiedza wam szybciej wpada do głowy.
14: Tak.
16: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
17: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
10: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dziś zarówno dzieci, jak i nauczyciele mają wolne. W szkołach czynne są świetlice.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
19: SK2 Sport.
10: Polskie piłkarki o krok bliżej do mundialu. Biało-czerwone wyeliminowały Belgijki i awansowały do finału baraży. W rewanżu wygrały 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych, w których wygrały ostatecznie 4-3. O grę na Mistrzostwach Świata w Brazylii Polki będą walczyć z Irlandią. Manchester City zmierzy się dziś z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
18: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
20: Brawo, brawo dla Polek, brawo! W końcu dziewczyny nam pokazały, jak się w piłkę gra. Antonina, ty lubisz sobie haratnąć w gałę?
21: Bardziej w siatę.
22: No, siatkówkę też są niezłe dziewczyny,
20: też,
22: prawda?
20: Ładnie, dobrze. No. Rozwija nam się sport.
22: Co innego, gdybym ja grał w kadrze, byśmy mieli same sukcesy.
20: Ty się nie mieścisz nigdy w żadnym kadrze.
22: Nie, nie, nie. Ja piłkarzem nie będę, bo zawsze mama mi mówiła, że jak nie zjesz, to nie wyjdziesz, a ja chciałem wyjść.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: I Antonina!
22: Co?
21: Jestem. Obecna.
20: Nie odzywaj się niepytany, Jarząbek, to Antonina teraz ładnie mówi.
21: Obecna!
20: Powiedz coś jeszcze.
22: Obecna dwa razy.
20: Obecna? A nieprzygotowania zgłaszasz, czy nie?
22: Nie, no jest bardzo przygotowana. Jest przygotowana?
21: Ja to zawsze.
22: No właśnie, bo ona, ona w pierwszej ławce siedziała. No w trzeciej, właśnie. Przepraszam, w trzeciej.
20: My też w SC2 zawsze jesteśmy bardzo dobrze przygotowani muzycznie, po polsku, 100% polskiej muzyki. U nas no. Steel Love, na
22: chyba, przykład. Że nie jesteśmy
21: po angielsku, teraz po angielsku przeczytaj, damy ci ocenę.
20: I love you.
21: Dobrze.

0: My mówimy jak jest, mówimy wprost, mówimy to, co widzimy, o czym piszą, co jest ciekawe, o czym się mówi, co się klika.
1: To, co powiedziałeś, się źle zastarzeje, bo gdzie ty zaglądasz, mój drogi? Gdzie ty zaglądasz?
0: W otchłanie internetu w to, jak rodzą dzieci.
1: Słuchajcie, mam tutaj naczelną plotkarę Rzeczypospolitej, która przynosi nam ploty ze świata show biznesu. Bo my to stary dziady, co my wiemy? Losowanie lotu to i
0: ja
1: wszystko,
0: tylko
1: nie?
0: Wiem, że ta pani była w Top Model, bo tak mi powiedzieliście, ale resztę to... Gdzie ty to znalazłaś?
2: Oj, znalazłam w czeluściach internetu. Karolina Pisarek została mamą.
0: Brawo,
2: a wiecie,
0: brawo, bo to
2: ona
0: już jest,
2: tak
0: to jest...
2: wiecie.
0: Teraz modelka.
2: Dobrze. I z mężem Rogerem przywitali swoją pierwszą córeczkę, pierwsze dziecko i dziewczynka dostała imię Kiara.
0: Kiara przydziału.
1: Roger grał kiedyś w reprezentacji Polski.
2: To nie Pereira, ale oczywiście modelka pokazała zdjęcia prosto ze szpitala, na których rodzina świętuje ten wyjątkowy moment.
0: No proszę bardzo. Tutaj jeszcze ona słynęła z tego, że opowiadała o przygotowaniach do macierzyństwa chyba w internecie, nie? Ze względów zdrowotnych podobno poród się musiał odbyć przez cesarskie cięcie, tak pisała.
1: No to skoro...
0: Przed porodem już.
1: Skoro mała urodziła się przez cesarkę, to w przyszłości wróżę jej, że zostanie co najmniej imperatorem.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Teraz dajemy wam znać, że będziemy się dobrze, doskonale bawić.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Prawie 18 minut po 8. Natalia z Eweliną dzisiaj będą walczyły o prezent marzeń wartości 500. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Drogie panie, zasady są proste. Losujemy wam literę z koła, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje z koła, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, tak.
1: Zacznie Natalka.
6: W prawo czy w lewo?
7: O, właśnie.
5: W prawo.
6: Dobra, uwaga, uwaga. Ale zakręciłam.
1: Dobrze zakręciłaś.
6: Mocno. 26 litera alfabetu W.
1: Tak? O, ja bym tak nie policzył, że to tyle.
7: A, B, C, D,
1: A, B, C, D, E, F, G.
6: Dobra, zmatmy.
1: Litera W. Litera W jak wiosło. 20 sekund, uwaga.
7: Państwo.
5: Węgry.
7: Miasto.
5: Wrocław.
7: Znana postać.
5: Władimir Putin.
7: Roślina.
5: Werbana.
7: Kolor.
5: Wiśniowy.
7: Zawód.
5: Weterynarz.
1: Samochód już się nie zmieści. Ale czekaj, pojechałeś za tego Putina, to się odejmiemy chyba.
7: jaka roślina?
5: Werbana.
1: Tak, dobrze. No okay. Też tak zapisałem
7: dobrze.
1: Sobie.
7: Dobrze,
1: tak. Dobrze, czyli dobrze. Co? No dobra, no nieszczęsny Putin. 6 no. Punktów dla ciebie.
7: Niestety jest znany, no.
1: No niestety jest znany. No. Ewelina, jesteś jeszcze?
8: Jestem.
1: Dobrze, zasady dokładnie te same.
7: Jak wylosuje mi to literka H, to proszę cię, nie mów nic brzydkiego.
6: W prawo czy w lewo, Ewelinka?
8: W prawo.
6: Uwaga. Maszyna losująca ruszyła. F
1: jak fiu.
8: No to fiu.
1: Fiu. 20 sekund, uwaga, państwo.
8: Francja.
1: Miasto.
8: Frampol.
1: Tytuł filmu.
8: O nie.
1: No było niedawno.
7: No.
1: Wczoraj chyba, nawet przedwczoraj, nie wiem.
7: Ja bada badu.
8: Flintstonowie.
1: Imię.
8: Franek.
1: No, tak na wybrzmieniu, dobra, zaliczę ci.
7: Ja sobie śpiewałem, ja nie wiem o co chodziło. Ja po prostu sobie podśpiewywałem. A każdy kojarzy.
1: Wystarczy powiedzieć ja bada badu, nie? Fuchs, polski piękny film, komedia.
8: Ach, no tak.
1: No. Ale Flintstonowie oczywiście też. Dobra, 4, zaliczę ci tą czwóreczkę, bo i tak choćbyś była druga w kulach, to i tak by to nic nie dało.
7: Nic nie dało, tak jest.
1: Natalia, prezent marzeń.
5: Super.
1: Ewelina, paczuszka od Radia SK2, prezenciki od nas lecą do ciebie. Tak się umawiamy i umawiamy się, że jutro też tłumnie słuchacie Radia SK2 i tłumnie się zgłaszacie do naszej zabawy.
7: Wiecie, że jest takie miasto jak Frampol rzeczywiście?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
7: Brzmi jak trochę jak taka firma, nie?
1: Koło Fromborku? Tak. Nie,
7: południowa część województwa lubuskiego. Lubelskiego.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Nie baw się w Alert RCB.
7: Ja lubuskie z lubelskim mylę, ja mogę do rządu
1: przyznaj się, że masz drugi etat w alercie RCB i że piszesz te ostrzeżenia. Przyznaj się. Dobra, Oena teraz, czyli ona, 21 minut po 8.
7: Kiedy Oena? Kiedy?
1: Teraz.

0: początku teraz, potem hej, no dużo
1: i
0: się
1: że
0: działo.
1: Pragnij, że pragnie,
0: tak,
1: no.
0: Dużo się działo w tej piosence. 25 minut po 8 tu SK2 i nówki, sztuki, świeżynki, newsy do nas spływają z Polski.
2: Tak jest i teraz będzie trochę politycznie, bo Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać zaprzysiężenie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, stwierdziła Komisja Wenecka.
0: To takie info z ostatniej chwili, można powiedzieć.
1: Kto by się słuchał Komisji Weneckiej, nie? Przecież oni tam cały czas

0: autopromocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
13: Jakie to jest dobre.
14: O, co chrupiesz?
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
14: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
13: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
16: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
17: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
15: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
17: Za darmo to uczciwa cena.
15: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.
18: Dziś więcej chmur niż słońca w ciągu dnia. Do tego mogą pojawić się przelotne opady, głównie późnym wieczorem oraz w nocy. A na termometrach zobaczymy od 12 do 13 stopni w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Jutro ponownie 12. Przypominam o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują jeszcze do 9.30. Patrzcie na znaki. A teraz większy ruch na Rejtana, Kopisto i Powstańców Warszawy. Do tego na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno.
19: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Chcą zbudować bazę, zobaczymy, oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone w grudniu. To po przeglądzie przez Pentagon strategicznej obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Protestujący nie zamierzają przerwać głodówki. Od czwartku w szpitalu w Sanoku związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor. Mówią o łamaniu praw pracowników. urzędniczych i braku dialogu. Na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Benzyna drożeje. Mimo programu CPN lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła do 7 zł i 11 groszy. Za olej napędowy zapłacimy 7,98.

0: Wyobraź sobie, że tak namiętnie mieszasz chochlom do tego utworu jakąś zupę, nie? No, to by miało sens.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Można też do tego utworu, wiecie, ubijać ziemniaki.
0: Tak, tak.
3: To pire.
0: Na pire, ale z masełkiem, nie? Obowiązkowo.
2: Naturalnie.
0: Dobra, o jedzonku będziemy rozmawiać, bo to przecież kolejna odsłona naszego plebiscytu na najbardziej polski obiad. Marika już z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Marika, na co zagłosowałaś?
4: Oczywiście, że na pomidorową.
2: Ja, oczywiście, bo napisałeś...
3: Ale z ryżem czy z makaronem?
0: Nie, ja mam inne pytanie, bo to już padało na antenie. Czy pomidorowa robiona na rosole z wczoraj?
4: Ogólnie jest dobra, ale ja na przykład jestem wegetarianką, więc bardzo często mnie oszukiwali w domu i robili na tak zwanych kostkach, ale nie dokończyli, że to chodziło o kości mięsne.
2: I teraz
4: a wolałam zawsze rosołowe.
2: I to mi się teraz wszystko składa w jedną całość, bo ty później na drugie danie zakłosowałeś placki ziemniaczane ze śmietaną.
0: Ze śmietaną, nie, że jakieś po węgiersku czy coś. Nie?
3: A my się dogadamy z Mariką.
2: A swoją propozycję rzuciłaś pierogi z kapustą i pieczarkami łamane na grzybami.
0: Proszę bardzo.
4: Dokładnie tak.
0: Takiej propozycji nie da. Ale ty bardziej lubisz jeść, czy bardziej lubisz gotować, Marika?
4: Obecnie jeść.
0: Obecnie jeść, dobrze. A w przyszłości czy w przeszłości gotować?
4: Gotowałam wcześniej, ale ogólnie zdarza mi się gotować. Nie jest tak, że nie gotuję, ale większość czasu spędzam jednak w pracy, więc mam od tego ludzi.
2: Marika, napisałaś tak w swoim zgłoszeniu. Chciałabym zasiąść do eskowego stołu właśnie dla takich chwil, poznać nowych ludzi, wymienić się historiami i przekonać się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad. Nie wiem, czy przekonasz się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad, ale zobaczysz, ile obiadów potrafi zmieścić jeden jarząbek.
0: Możemy już ogłosić, że zapraszamy ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy 7 listopada 2026 roku!
4: Jezus, super, dziękuję bardzo.
2: Ale, posłuchaj, bo to nie koniec. Dorzucamy jeszcze 500 na wydatki takie, wiesz, bo może będziesz chciała się jakoś, nie wiem, coś tam przystroić, kapelusik sobie kupić albo coś, to 500 masz od nas i jeszcze nocleg w fajnym hotelu i zapraszamy do Warszawy.
4: Super, a w co się ubiera jarząbek?
2: Ja przyjdę w dresach.
0: Innymi słowy, Marika pyta, jarząbek, co masz na sobie?
2: Dresy, moja droga, dresy. Rozciągliwe.
0: Ja mam inne pytanie, bo ty zagłosowałaś na te placki ziemniaczane ze śmietaną. A co zrobisz, jak wygra schabowy?
3: Zjedz ziemniaczki, mięsko
0: zostaw. Zjesz jarząbka na śniadanie. Jarząbka na śniadanie.
2: Mięsko się nie zmarnuje. No, wiesz, gdzie będę siedział. Zaraz obok.
0: Widzimy się, Marika, pozdrawiamy.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

0: Nie ma, bo siedzimy od 6 rano w radiu i dlatego nie ma cię z nami.
1: Kogo?
0: No nie wiem, o kim śpiewa. Ja myślałem, że to moja żona śpiewała, że znów cię nie ma. No
1: twoja głosem? Żona ma taki głęboki głos?
2: To do radia ją.
1: To wiem, czemu się tak boisz zawsze. Wracać do domu.
2: Dobra, sprzątamy.
1: 9 minut do 9, właśnie.
0: No i co tak zamilkli?
2: Bo się zastanawiamy nad tym sprzątaniem.
0: No i trzeba co, też szmatę w łapę i już pucować. No.
1: Z kurzu odkurzamy stare newsy, nadajemy nowy blask, to jest kącik odkurzający z tego dnia. News, który dziś, ale nie tego roku.
3: Kradł portfele pacjentów, wpadł na gorącym uczynku. Policja zatrzymała złodzieja, który grasował w szpitalu powiatowym w Lipnie w województwie kujawsko-pomorskim.
1: 33-letni mężczyzna udawał zatroskanego członka rodziny, który nie może znaleźć sali swojego chorego krewniaka i okradał pacjentów. I o tym pisała Gazeta Pomorska 14 października 2009
0: roku. Proszę nie stygmatyzować mężczyzny, tam od razu okradał. To był 2009 rok, jak powiedziałeś, prawda? Wtedy już działał NFZ, a facet pewnie tęsknił za kasą chorych.

0: pamiętam, że jeszcze nauczyciel, nie pamiętam który, ale mówił life is brutal i full of zasadzkas.
1: A czasami kopa z dupas. Wiem, no, było takie rzeczy.
0: Dobra.

0: Dzisiaj o tekstach nauczycieli. Jeszcze raz bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Telefon na koniec mamy.
1: Z tego, co ja pamiętam, miałem wspaniałego profesora w szkole średniej. Zwracał się do mnie: Duduś, nie pal głupia, albo nie świruj jarząbka.
0: Widzicie?
2: No, to jest jeszcze jakiś inny jarząbek?
3: No, jak razie? Widzisz.
0: No, można. Słuchajcie, teraz po wszystkich latach w szkole, czy były owocne, czy nie, możecie stwierdzić, że słuchając Radia SK2, codziennie świrujecie z jarząbkiem.
2: A nie, no, jarząbka, to jest ładne. Tak, no.
0: Pozdrawiamy, miłego dnia jeszcze raz dla nauczycieli, uczniów, bo mają wolne.
3: Co?
2: A z Wajdą i z Antoniną się nie świruje?
0: Nie, tylko z jarząbkiem.
3: No, ty już powiedziałeś, że nie chcesz.
4: SK2.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Jakie to jest dobre.
8: O, co chrupiesz?
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
7: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
9: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-rzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Poranne korki jeszcze nie odpuszczają. W Rzeszowie nadal tłoczno na Chopin, na Targowej, na Ruszewicza Wierzbowej. Postoicie też na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego. Trzyma tradycyjnie rondo pobitno i buspasy obowiązują jeszcze do godziny 9.30. Patrzcie na znaki. A jeśli chodzi o prognozy, to dziś więcej chmur niż słońca. W ciągu dnia termometry pokażą nam od 12 do 13 stopni maksymalnie. Opady deszczu niewykluczone, głównie późnym wieczorem i w nocy.
17: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Lada chwila Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ma złożyć ślubowanie. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły nasz reporter Mateusz Chłystun.
18: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki. Tak się jednak do tej pory nie stało i nie zmieniło też stanowiska głowy państwa w tej sprawie.
17: Jak groźne były ładunki i czy podejrzany miał wspólników? To będzie ustalać prokuratura w sprawie 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i szefa. szefa MON-u. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
5: Teraz kluczowe będą badania materiałów wybuchowych i ustalenie, jaką mogły mieć siłę rażenia. Śledczy będą też analizować nagrania i wpisy publikowane przez podejrzanego oraz ustalać, z kim kontaktował się w internecie. Rzecznik prokuratury mówi, że wokół mężczyzny miało skupić się kilkaset osób. Część treści z Facebooka usunięto po jego zatrzymaniu.
15: W sytuacji, kiedy została upubliczniona informacja, że dochodzi do przeszukania, zatrzymania, działały różne inne osoby również w celu utrudnienia tego postępowania.
5: Mówi prokurator Piotr Skiba. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
17: Szykuje się prawdziwa rewolucja na torach. Wraz z nowym rozkładem jazdy pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
19: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem przez większość dnia odjazdy pociągów w różnych kategorii będą się odbywały co 30 minut, a między Szczecinem a Poznaniem co godzinę. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim łatwiejsze planowanie podróży i większy wybór.
17: Pociągi mają też kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane. Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać od 13 grudnia.
20: SK2 News, Rzeszów.
21: Michał Serkis. Do 19 listopada na Podkarpaciu trwa kampania Dzieciństwo bez przemocy. W naszym województwie zaplanowano m.in. warsztaty dla szkół, ale także seminaria dla rodziców i nauczycieli.
22: Życzymy sobie tego, żeby te statystyki, około 80% dzieciaków, które doświadczyło przemocy, zmniejszały się i żebyśmy doszli do poziomu zero. Taki jest cel, po to kampania jest realizowana.
21: Mówiła Edyta Żewuska z rzeszowskiej Fundacji Profil. Przejął pracę przy przebudowie ulicy Skrajnej w Rzeszowie. Powstanie m.in. nowy chodnik, a cała ulica zostanie poszerzona.
23: 3 minuty po 9. Dziś w kalendarzu zbiegły się dwa ważne święta. Dzień Nauczyciela i Dzień Normalizacji. Czyli taki duet idealny, który ogarnie wszechobecny chaos w szkołach i przepisach. Piękna sprawa. Życzymy wszystkiego najlepszego. No i też góry czekoladek od uczniów. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry. Od nas na początek też słodki podarunek dla koneserów, czyli marcepan od pani Sanach. Już teraz.
24: No to gramy.

Cookies i piersi cały mnie w Radiu SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. No i zacmokać można było też z podziwem, czyli zrobić takie no. Jak się oglądało mecz naszych piłkarek, Polki pokonały wczoraj Belgię i awansowały do finału baraży o Mistrzostwa Świata. Łatwo nie było, bo ostatecznie o wygranej przesądziły karne. Tu jak zwykle zresztą bardzo skuteczna była nasza Polka w Barcelonie, czyli Ewa Pajor. Wygrałyśmy 4-3. Przed nami decydujący dwumecz o mundial. Na przełomie listopada i grudnia zagramy z reprezentacją Irlandii. I chyba, słuchajcie, coś mnie ominęło, bo ja nie słyszałam jakoś nigdzie o, nie wiem, matematycznych szansach albo awansie na papierze. Dziewczyny po prostu wychodzą na boisko i no, robią swoje. Dokładnie tak, jak śpiewają o tym Vicky, Gabor i Kajach. Ramię w ramię, już teraz w Radiu SK2.

Pora na kultowy utwór, który w latach 80. opanował polskie dancingi, mimo że gdy powstawał w 83 roku, w zamyśle miał być tylko parodią popularnego wtedy disco oraz filmów akcji ze sztukami walki w roli głównej. Nic więc dziwnego, że nadano mu tytuł King Bruce Lee Karate Mistrz. W rolę wykonawcy, czyli Franka Kimono, wcielił się Piotr Frączewski, który tekstu nie uczył się na pamięć, po prostu czytał go przed mikrofonem prosto z kartki. Po latach przyznał, że jest totalnie zaskoczony, jakim hitem stał się King Bruce Lee Karate Mistrz.

0: gość w Radiu SK2. Wzruszający duet Kaśka, Sochacka i Cortez, Jak my, czyli singiel stworzony do filmu Nasza Rewolucja. W rolach głównych zobaczymy Arkadiusza Jakubika i Magdalenę Popławską. Premiera 11 listopada. Na tę piosenkę możecie też oddać głos w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki, a uczynicie to wchodząc na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
5: Jakie to jest dobre.
6: O, co chrupiesz?
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
5: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
9: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
8: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
9: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
8: Powiat Rzeszowski. Bliżej ciebie.
10: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
11: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
12: Kto produkuje okna?
13: Widok.
12: A drzwi i rolety?
13: Widok.
12: Do twojego domu?
13: Widok. Solidny polski producent od 1993 roku. PVC, aluminium, drewno i hybrydy premium. Profesjonalnie doradzamy, produkujemy, montujemy. Okna, drzwi, rolety. Bezpośrednio od producenta. Budujesz? Remontujesz? Sprawdź widok.com i zacznij od dobrego widoku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii. A teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy rzeszowskim rynku.
16: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: O nie, gryzieniu się w język. Obywatel GC. Tak, tak, to ja. Gramy wam tuż przed godziną 10:00. Tu Radio SK2. Jeśli w środę czas leci wam zdecydowanie wolniej na waszej zmianie, to można zrobić głośniej, bo zwykle robota szybciej idzie. Jak czegoś się słucha, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych.

0: Tych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
1: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.

0: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jesień ma swoje uroki. Długie wieczory, spotkania z przyjaciółmi i czas, żeby zwolnić. Albo właśnie dobrze się rozkręcić. W restauracji Browar Manufaktura zaczyna się sezon pełen muzyki na żywo, wyjątkowych wydarzeń i wieczorów. Rodzinny obiad, kolacja z przyjaciółmi, urodziny, impreza firmowa, a może spontaniczne spotkanie w dobrym towarzystwie. Wybierz miejsce, do którego chce się wracać. Restauracja Browar Manufaktura. Dobre miejsce, dobry czas, dobry powód, żeby się spotkać. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy Rzeszowskim Rynku.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
6: Od 5 do 6 stopni mamy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Temperatura jeszcze odrobinę może nam podskoczyć. Dziś więcej chmur niż słońca. Przelotne opady również mogą się pojawić, głównie późnym wieczorem oraz w nocy. Jeśli powrót z pracy do domu planujecie na piechotę, lepiej weźcie ze sobą parasole. Przypominamy też o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejdana.
5: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
7: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nie przed prezydentem, a marszałkiem Sejmu. W Sejmie odbyła się ceremonia ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
8: Proszę o wręczenie uchwał panu sędziemu Maciejowi Berkowi.
9: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Składam wobec prezydenta ślubowanie. Służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
7: Jest też komentarz z Kancelarii Głowy Państwa. To groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, by umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z Markiem Balawajdrem wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, rozpoczęły się prace nad odpowiednim dokumentem.
10: Tak, ograniczenie mediów spożywczych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
11: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
10: Tak, dokładnie.
11: I będzie tak, no... Lada moment?
10: Lada moment, to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
11: związania
10: techniczne. Ale prace już trwają.
7: To między innymi reakcja na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Do placówek w całym kraju trafiły też specjalne wytyczne, tak zwane 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. To idealny czas, by o nie zadbać. Właśnie teraz jeże szukają miejsca do zimowania, mówi rzecznik warmińskich leśników Adam Pietrzak.
12: Ważny apel, żeby nie usuwać zupełnie na przykład liści z ogrodów albo wręcz stawiać skrzynki dla jeży, bo to zwierzę nie tylko niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne, które wszelkiego rodzaju szkodniki usuwa.
7: Trzeba na jeże uważać na drogach, zwłaszcza po zmroku.
13: SK2 News, Rzeszów.
6: Michał Serkis, mniej korków, sprawniejszy przejazd przez Rzeszów i lepsze połączenia drogowe. To właśnie dzięki planowanej obwodnicy północno-wschodniej. GDDKiA ogłosiła już przetarg na wykonanie dokumentacji.
14: Jest to pierwszy krok do realizacji nowego połączenia między drogą krajową nr 97 a drogą krajową 94.
6: Mówiła Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału GDDKiA. Pilny apel o krew Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W Rzeszowie jest bardzo niski stan trzech grup: 0 RH-, ARH+ i ARH-. Krew oddacie przy Wierzbowej 14.
15: Mamy 2:50. W tej godzinie będę miała dla Was nowość od pani Roxy, idealną na tę porę roku, czyli jesień nie trwa bez końca, a na początek tej godziny z najlepszymi polskimi hitami mocno pozytywny zespół FI. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Idealne odwzorowanie nastroju na środę. Maciej Sirski, Gdy umiera dzień, za nami w Radiu SK2. Może środa skończy się dzięki panu Maćkowi nieco szybciej. Za to w kilkuset marketach we Francji zgon zaliczyły instalacje chłodnicze. Wszystko przez hakerów, którzy włamali się do systemów i włączyli opcję rozmrażania. Sporo jedzenia przez to poszło na straty. Teraz trwa wielkie śledztwo w tej sprawie. Choć może właśnie odkryliśmy nową niszę. Haker dietetyk. Jedno kliknięcie i w lodówce nie ma nic do jedzenia. SK2.

0: No właśnie, deser. To słodkiego, miłego życia i zespół Kombi w Radiu SK2, a ja na naszej podstronie na sk2.pl, na której głosujecie na najbardziej polski obiad, nie widzę deseru. Na szczęście w zgłoszeniach możecie napisać swoje propozycje, czyli na przykład co? Wuzetka może być, eklerek, karpatka do wyboru. Dziś w poranku Marika oddała swój głos na opcję wege tego najlepszego polskiego obiadu, czyli placki ziemniaczane ze śmietaną, pierogi z kapustą, z pieczarkami i tym samym 7 listopada. Widzimy się z nią i jej osobą towarzyszącą na najbardziej polskim obiedzie na PGE Narodowym. Kompletujemy naszych towarzyszy uczty. Zapraszamy Was na obiad. O tym, co pojawi się tego dnia na stole, decydujecie właśnie Wy, oddając swoje głosy nadania na stronie najbardziej polski obiad sk.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
9: Tato, co znaczy negocjować?
10: Szukać porozumienia.
9: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
11: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Dako. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Dako. Wybierz jakość Dako i wpadaj do salonów sprzedaży Oknowe, Krosno, Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknower. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknower. Patrz w dobrą stronę.
2: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
5: I po reklamie.

0: To ja mam ważne informacje dla każdego łowcy gwiazd i też obserwatora nocnego nieba. Jeszcze do początku listopada można obserwować Orionidy, czyli pozostałości po komecie Haleja. Maksimum równo za tydzień nam wypada, czyli 20 października, więc jeszcze jest czas na zorganizowanie ekipy do wspólnej obserwacji. A w naszej ekipie z najlepszymi polskimi hitami słyszymy Cleo. Zbliża się 11, przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
9: Serwis robót wiertniczych.

0: zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222. www.studnie-dukla.pl.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
1: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kto produkuje okna?
4: Widok.
3: Kogo wybierają?
4: Widok.
3: Kto poleca?
4: Najwięksi deweloperzy w Polsce. Widok. Polski producent od 1993 roku. Jako jedyny na Podkarpaciu oferuje cztery technologie. PVC, aluminium, drewno oraz hybrydy premium. Jeden producent, kompleksowa obsługa. Więcej możliwości dla dużych inwestycji. Budujesz na dużą skalę? Zacznij od dobrego widoku. Widok.com.
5: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Dziś w regionie przewaga chmur i przelotne opady również mogą się pojawić, to głównie późnym wieczorem oraz w nocy. Uważajcie, na termometrach w Rzeszowie krośnie czyjaśle w tym momencie od 8 do 9 stopni. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. Jutro maksymalnie 11 stopni, pochmurno, a także opady deszczu w prognozach. Jeśli chodzi o korki, to w tym momencie większy ruch w okolicach Ronda Kuronia i Ronda Pobitno w Rzeszowie.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiSu. Tak przez kilkadziesiąt minut wyglądała sytuacja w centrum Warszawy. Do przepychanych doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co teraz się tam dzieje?
13: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
12: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówi sędzia Maciej Berek, który rano złożył ślubowanie. Zrobił to przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, a nie prezydentem.
14: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
12: Trybunał nie będzie działał na wykładnię prezydenta, podkreślił marszałek Włodzimierz Czarzasty.
9: Sędziowie, ośmiu wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
12: A my do sprawy będziemy wracać. Ograniczenia w działaniu Starlinków na Ukrainie w nocy SpaceX wprowadził niespodziewane zmiany. Przez to wojskowe terminale nie mogą działać przy większych prędkościach. Ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej uprzedzone o zmianach, co doprowadziło do przerwania części operacji wojskowych.
15: SK2 News, Rzeszów.
11: Michał Serkis, zapraszam. Z nożem w ręku groził portierowi. Do niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj przed portiernią Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.
16: W tym czasie agresor wybił szybę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali 52-latka na ulicy Zamkowej w Jarosławiu. Mężczyzna miał przy sobie ostre narzędzie.
11: Mówiła Anna Długosz z jarosławskiej policji. Mężczyźnie pobrano krew do badań. Nowa zielona promenada na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie, ta dokładnie powstaje w miejscu wysłużonego przejścia między ulicą Staroniwską przy pętli autobusowej, a ulicą Potokową.
17: Dobrze, że ja tutaj z nikim nie muszę się kłócić, bo panuje zgoda, że gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Kłębo i Daria Zawiałów, Sanach i Ania Dąbrowska. Ich usłyszycie w tej godzinie. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, w środę, 3 minuty po 11 mamy.
18: No to gramy.
19: 10 hitów
18: najlepszych polskich.

0: Elektryczne gitary w Radiu SK2. Okazuje się, że my też trochę jesteśmy jak takie dzieci we mgle, jeśli chodzi o cyfryzację i automatyzację pewnych rzeczy. No, czyli chcemy robić tak, żeby było lepiej i prościej, no a wychodzi jak zwykle. Belgijscy naukowcy zbadali nastroje po takich właśnie ulepszeniach w pewnych zakładach metalowych. Tam sztuczna inteligencja wyręczyła pracowników w kilku kwestiach. No ale okazało się, że aż 70% pracowników przyznało, że nie mają pojęcia, jak te nowe technologie działają i przez to czują jeszcze większy stres w pracy. Powód dość oczywisty.
1: Czemu?
2: Bo jakoś ci nie ufam i jakoś ci...

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Mam dla was utwór, który nie był zwykłym rockowym nagraniem. Do tego wielkiego przeboju Budka Suflera zaprosiła poznański zespół smyczkowy pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, a w chórkach możemy usłyszeć słynny zespół Alibabki. Utwór został zarejestrowany w 1974 roku i z miejsca stał się gigantycznym hitem. Przed nami Radio SK2, Jest taki samotny dom.

0: Wychowany w Polsce to nowość od BRO w Radiu SK 2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Za to synoptycy już wiedzą, co czeka nas w pogodzie przez najbliższe 4 miesiące. Jak informuje IMGW, zima przywita się z nami bardzo łagodnie, z temperaturami powyżej normy. Prawdziwych mrozów możemy spodziewać się dopiero mniej więcej na przełomie stycznia i lutego, ale uwaga! Panowie i panie z IMGW nie wykluczają krótkich, bardziej zimowych epizodów, takich mroźniejszych w ciągu najbliższych tygodni. Czyli niby idzie jesień, ale to zima może nam dać z liścia.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
1: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
2: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
1: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
2: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
1: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
3: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
0: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-rzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy rzeszowskim rynku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startak Kuzio. Zapraszamy!
8: I po reklamie.

0: Takie muzyczne podejście do tematu zazdrości przedstawia nam grupa Hej. Tutaj Radio SK 2, 100% najlepszych polskich hitów w eterze i tego właśnie inni mogą nam też pozazdrościć. Zbliża się południe, przed nami porcja newsów, a po nich kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
6: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już w Rzeszowie. Zapraszamy do naszej placówki przy ulicy Kolejowej 1, gdzie zadbasz o zdrowie całej rodziny. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz zabiegi ambulatoryjne. Przyjmujemy pacjentów posiadających pakiety medyczne, korzystających z wizyt komercyjnych. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
10: Jesień ma swoje uroki. Długie wieczory, spotkania.

Z przyjaciółmi i czas, żeby zwolnić albo właśnie dobrze się rozkręcić. W restauracji Browar Manufaktura zaczyna się sezon pełen muzyki na żywo, wyjątkowych wydarzeń i wieczorów. Rodzinny obiad, kolacja z przyjaciółmi, urodziny, impreza firmowa, a może spontaniczne spotkanie w dobrym towarzystwie. Wybierz miejsce, do którego chce się wracać. Restauracja Browar Manufaktura. Dobre miejsce, dobry czas, dobry powód, żeby się spotkać. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy Rzeszowskim Rynku. Gdzie?

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
8: Na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśle 11 na plusie, średnio. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. Do końca dnia w regionie więcej chmur niż słońca. No i te przelotne opady również są niewykluczone. Padać może również jutro. Jutro na termometrach zobaczymy około 11 kresek. A teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego, do tego na Marszałkowskiej oraz w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno szerokiej drogi.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
9: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Okrzyki, emocje i słowa prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zostawiam tę sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, oświadczył Bogdan Święczkowski, który wyszedł do protestujących na Alei Szucha. A chodzi o sędziego Macieja Berka, który złożył dziś ślubowanie. Krótko przed jego wjazdem na teren Trybunału doszło do przepychanek z policją. Na miejscu jest Mateusz Chłystun, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski.
10: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
11: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
10: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Przypomnę, że prezydent, który ma zdecydować w tej sprawie, wcześniej tłumaczył, że nie uznaje Macieja Berka jako sędziego, podważając jego dotychczasowy staż jako prawnika. Tymczasem tu przed trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Kłystun.
9: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy temat dziś w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który rozmawiał z posłanką PSL-u Magdaleną Sroką.
12: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
13: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
12: Ale potrzebujemy jakiegoś planu, czy jednak może resetu konstytucyjnego.
13: To jest Trybunał PiSu. PiS siedzi pod bramą, podburza ludzi. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe od lat proponujemy reset konstytucyjny.
9: To nie instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w sanockim skansenie, wskazuje opinia biegłego z zakresu energetyki. Przypomnę, ogień w połowie sierpnia strawił drewniany XVII-wieczny kościół i uszkodził sąsiadujące obiekty. Sprawę ma wyjaśnić dopiero opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Ta ma się jednak pojawić na początku przyszłego roku.
6: SK2 News, Rzeszów.
8: Michał Serkis. Kolejne niebezpieczne odkrycie na Podkarpaciu. Tym razem strażnicy graniczni z Wetliny podczas wspólnego polsko-słowackiego patrolu natknęli się na granat moździerzowy pochodzący z czasów II wojny światowej. Przedmiot został już zdetonowany przez saperów. Służby apelują, by w przypadku takiego znaleziska pod żadnym pozorem go nie dotykać, nie podnosić. Kolejne utrudnienia dla kierowców z Krosna. Od dziś zamknięta jest ulica Piastowska, a ulica Bohaterów Westerplatte nieprzejezdna będzie od 19 października. To w związku z modernizacją pobliskiej linii kolejowej.
14: Już nam się zrobiło południe. Dobra wiadomość dla wszystkich niecierpliwych. Połowa środy i tygodnia już za nami. Tu Radio SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Przede mnie wkrętka Kamila Nosela, a muzycznie na początek romantyczna Edyta Bartusiewicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: O powtórkę prosi Patrycja Markowska, to jeszcze raz w Radiu SK 2. Jego o powtórkę prosić nie trzeba, wkrętki to dla niego chleb powszedni. Czas na wkrętkę Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Dzień dobry, słucham.
3: Dzień dobry, czy ja do pani Julii się dotelefonowałam?
2: Tak, słucham pana.
3: Nadzwyczajna Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13
2: tak.
3: do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
2: Tak.
3: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
2: A to w jaki sposób miałam państwu IP dokumentu biletu?
3: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
2: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
3: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
2: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
3: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
2: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
3: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP komputera.
2: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
3: A przepraszam, a to jest kłopot?
2: Tak, jest kłopot, bo nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
3: No to jak w takim przypadku pani udokumentuje IP?
2: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
3: No to jak państwo...
2: Za który musieliśmy zapłacić.
3: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
2: No to proszę, buję numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, o którym mam dzwonić.
3: To niech pani zadzwoni do Darii.
4: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
2: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
1: Nosel wkręca.

błędy rzecz ludzka. Wiadomo, zdarzają się jak najbardziej. To Ryszard Rynkowski w Radiu SK2, ale w tej sytuacji chyba no, nikt nie jest winny. No ciężko tutaj wskazać osobę winną. Linie lotnicze Qantas miały odwołać jeden z rejsów z Rzymu do Perth po tym, jak podczas poprzedniego lotu tym samym samolotem pasażerowie, słuchajcie, zostali pogryzieni przez pluskwy. Co gorsza, turyści z tymi właśnie pluskwami spędzili trwający 17 godzin lot. Naprawdę brzmi to strasznie, nie wyobrażam sobie takiej podróży, no ale też z drugiej strony zwykle ludzie po powrocie z wakacji są tacy rozdrażnieni, niezadowoleni, czasem do tego stopnia, że znajomi aż zapytają tak z troski, co cię ugryzło? No akurat ci turyści doskonale wiedzą co.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Dako. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Dako. Wybierz jakość Dako i wpadaj do salonów sprzedaży Oknowe. Krosno Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknowe. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknowe. Patrz w dobrą stronę.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Kto produkuje okna?
11: Widok.
10: A drzwi i rolety?
11: Widok.
10: Do Twojego domu?
11: Widok. Solidny polski producent od 1993 roku. PVC, aluminium, drewno i hybrydy premium. Profesjonalnie doradzamy, produkujemy, montujemy. Okna, drzwi, rolety. Bezpośrednio od producenta. Budujesz? Remontujesz? Sprawdź widok.com i zacznij od dobrego widoku.
12: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Co jeszcze może być lekiem na jesienną chandrę, oprócz dobrej książki i pumpkin spice latte prosto z kawiarni? No, ta kompozycja od Sanach i Kasi Kowalskiej, czyli Kiedy umrę, kochanie, kawałek, który pojawił się na wiosnę zeszłego roku. Teraz Sanach zapowiada kolejny krążek. Kiedy się pojawi, dokładnie tego jeszcze nie wiadomo, ale za to wiem, że Zuzanna tym albumem ma zamiar otworzyć nowy rozdział w swojej karierze. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
4: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
5: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
3: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
5: Za darmo to uczciwa cena.
3: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Castorama!
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamil

0: Lila Collinska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
8: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
9: W prognozach na dziś mamy przelotne opady, głównie późnym wieczorem oraz w nocy. Uważajcie, na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle w tym momencie od 11 do 12 stopni. Jutro maksymalnie 11 na plusie, również może padać, będzie też na ogół pochmurno. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Marszałkowskiej, do tego w pobliżu Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno na Lwowskiej. Jedźcie ostrożnie, noga z gazu.
8: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie wiem, przed kim przysięgał Maciej Berek, ale na pewno nie przed prezydentem. Karol Nawrocki skomentował sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Berek, wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału, złożył dziś ślubowanie w Sejmie. Jak podkreślił, doszło do tego przy Wiejskiej, bo prezydent nie przyjmuje jego ślubowania. Karol Nawrocki stwierdził, że w jego obecności nie mogło się dzisiaj odbyć, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
11: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
10: Przyjęcie ślubowania od Macieja Berka było obowiązkiem prezydenta. To już głos szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
12: Ponieważ pan prezydent postanowił nie wykonywać swoich obowiązków, więc ta przysięga została złożona w inny sposób, zgodny z polskim prawem i pan Maciej Berek dzisiaj powinien przystąpić do pracy.
10: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski oświadczył, że Berek nie został dopuszczony do orzekania. Żandarmeria Wojskowa nie potwierdza, że to polski dron wojskowy, który uczestniczył w ćwiczeniach. Na plaży w Karwi śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Natknął się na nie wczoraj wieczorem przypadkowy spacerowicz. Służby prowadzą oględzinę.
13: Realizowane badania tego przedmiotu wyeliminowały zagrożenie zarówno chemiczne, jak i radiologiczne, jak również zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych.
10: Mówi rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej Dariusz Rozkosz. Przypomnę, we wrześniu w innej części wybrzeża, w rejonie Rusinowa koło Jarosławca, znaleziono rosyjski dron wojskowy. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu. Od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska. To po tym, jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. W maju prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej nazwę bohaterów UPA, co wywołało w Polsce falę krytyki, a prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego.
6: SK2 News, Rzeszów.
9: Jałuserki za najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzą dwaj mieszkańcy gminy Sędziszów Małopolski w wieku 17 i 18 lat. Mężczyźni kopali i poniżali 49-latka. Następnie związali mu ręce i nogi i zostawili w rowie. A w Choryńcu-Zdroju wpadł 24-letni Ukrainiec, który nielegalnie przekroczył granicę. Chciał dostać się na zachód Europy, został odesłany na Ukrainę. Jeśli parkujecie na parkingu podziemnym Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, to uważajcie, przez cały październik i listopad będzie tam naprawiana nawierzchnia.
14: Szczyt tygodnia. Półmetek, tak mówi się na środę, chociaż są też różne inne określenia. Może jakiś znasz? No, ja tak sobie pomyślałem, Kuba, że może być środa jak kanapka, wiesz? Bo patrz, poniedziałek i wtorek dawno już zostały zjedzone, a to, co najlepsze, dopiero przed nami. Nareszcie.

Męskie granie z kawałkiem nareszcie za chwilę, ale też będę mówił o cofnięciu czasu. I nie chodzi o zmianę daty urodzenia na portalu randkowym. Kowalski, witajcie. Emo na dzień dobry. O złotej kobiecie, która nie mówiła nic.

0: taki jesienny, Warius Manx w SC2 kwadrans po godzinie 13. Nauka, kochani, naprawdę próbuje cofnąć biologiczny czas. Tutaj czytam. Naukowcy zrobili coś naprawdę niesamowitego, bo w laboratorium odmłodzili komórki krwi 80-latka. I to tak odmłodzili, jakby senior miał po prostu 20 lat.
1: SK2.
0: Koniec w takim razie, kochani, z botoksem. Teraz wystarczy mieć tylko dobre te układy krwionośne.

0: wehikuł dzień.
1: Mamy taki dzień, że trzeba wejść do wehikułu czasu.
0: SK2. Wehikuły czasu.
1: Ale przygotowałem dla was piosenkę. Rok 1979. Wiem, kupa czasu, ale słuchajcie, ten numer doczekał się naprawdę bardzo wielu coverów. Jest zresztą jednym z najchętniej śpiewanych przez tych mniej, ale również bardziej znanych i lubianych. Między innymi także przez moją mamę i przez was również, tak mi się coś wydaje. Bo na warsztat piosenkę tę wzięli między innymi. Ja jeszcze nie zdradziłem, co to za piosenka, ale śpiewa ją córka Anny Jantar, Natalia Kukulska, Doda między innymi, Paula, Dawid Podsiadło też swoją interpretację przedstawił tego numeru raz na męskim graniu, a Kaja zaśpiewała też swoją wersję w Poznaniu 8 lat temu. Posłuchajmy zresztą fragmentu Kai, udało mi się go znaleźć.

No to teraz oryginał. To samo brzmienie, trzeba powiedzieć, pełne rozmachu, potężne orkiestrowe, chór dodający nadludzkiej mocy. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, Westy 2.

0: Dziewczyna potrafi zahipnotyzować. Liwka i poza tobą nic, Westy 2. Rekonstrukcja rządu, kochani. Rekonstrukcja rządu jest, ale w naszym portfelu. Kazimierz Wielki znika z 50 zł, lecz spokojnie, spokojnie, nie znika z naszych portfeli od razu. W ogóle nie zniknie, ale pojawiła się teraz, czytam, dzisiaj specjalna srebrna 50-złotowa, pewnie kolekcjonerska moneta. Z kim? Z Kazimierzem Jagiellończykiem. I nawet ta 50-złotowa monetka ma w sobie kawałek bursztynu, ale jaki piękny ten bursztyn w tej monecie. Prawdziwy skarb znad Bałtyku, jak oglądam. I co ciekawe, patrzcie no. Żeby znaleźć bursztyn, nie trzeba teraz grzebać w piasku, tylko w portfelu.
1: SK2. SK2.
0: I będziemy szukać szczęścia. Bursztynów również, z Kamilem Bednarkiem i Messiah już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
9: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już w Rzeszowie. Zapraszamy do naszej placówki przy ulicy Kolejowej 1, gdzie zadbasz o zdrowie całej rodziny. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz zabiegi ambulatoryjne. Przyjmujemy pacjentów posiadających pakiety medyczne, korzystających z wizyt komercyjnych. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
10: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
11: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
10: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
12: To będzie ostatnia reklama. Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy.
13: I po reklamie.

0: Zaczynał jak z bajki Beatą Kozidrak w Radiu SC2 Miłość. Ja tutaj tylko kochamy najlepsze polskie hiciory i do nich wrócimy po godzinie 14, o której najważniejsze również newsy już te sprawdzone. Mamy także przecieki, bo wiemy, ile będzie kosztować paliwko od jutra.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaku Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startak Kuzio. Zapraszamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
21: Przewaga chmury w regionie, cały czas niewykluczone przelotne opady z

0: zwłaszcza późnym wieczorem oraz w nocy. Jeśli planujecie powrót z pracy do domu na piechotę, pamiętajcie o parasolach. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśno w tym momencie od 11 do 12 stopni. Jutro ponownie 11 i również niewykluczone opady deszczu. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej, do tego w pobliżu Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno.
1: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż gorąco przy Alei Szucha. Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. Chodzi o dzisiejsze ślubowanie w Sejmie Macieja Berka. Doszło do niego, bo od kilku tygodni nie przyjmuje go Karol Nawrocki. Zdaniem prezesa PiSu to działania o charakterze przestępczym.
1: To jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
0: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników przed siedzibą Trybunału. Przewodniczący Sejmowego Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński odpowiada, że to, co robi PiS i prezydent, to próba wymyślania na nowo przepisów prawa.
2: Sejm prawidłowo wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni są sędziami. Proszę sobie wyobrazić analogiczną historię. W 2015 roku prezydent Duda wygrywa wybory. Nie robimy Zgromadzenia Narodowego. Czy to oznacza, że pan Duda nie zostałby prezydentem?
0: Maciej Berek złożył w kancelarii prezydenta dokumenty poświadczające ślubowanie. Potem był w siedzibie Trybunału, gdzie jego prezes Bogdan Święczkowski oświadczył, że nie dopuści Berka do orzekania do czasu uznania ślubowania przez prezydenta. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Szef MON-u zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi. Informację oficjalnie potwierdziła żandarmeria wojskowa. Na szczątki natknął się spacerowicz. Więcej Dominika Bakura.
3: Obiekt został znaleziony we wtorek wieczorem, a działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz policji, którzy wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Jak się jednak okazało, obiekt to szczątki polskiego drona, który został zestrzelony w ramach ćwiczeń odbywających się na nadmorskim poligonie w Ustce kilka tygodni temu.
0: Jutro na stacjach tańsza benzyna, skoczy za to cena diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. To 10-groszowy spadek. Natomiast olej napędowy skoczy o 7 groszy. To do maksymalnych 8 zł i 5 groszy za litr.
4: SK2 News, Rzeszów.
5: Michał Serkise, to nie instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w sanockim skansenie. Ogień pojawił się w sierpniu i strawił drewniany kościół. Do prokuratury wpłynęła właśnie opinia biegłego z zakresu energetyki i elektryczności, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie.
6: Z opinii tej nie wynika, co było przyczyną pożaru.
5: A ma to wyjaśnić dopiero opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Możecie mieć wpływ na działanie kina Zorza w Rzeszowie. Obiekt ma przejść rewitalizację, a już 20 października ruszają konsultacje społeczne.
7: No, kochani, ja wiem, że niebo dzisiaj może nie jest wszędzie błękitne, ale akurat ma nam dzisiaj nam zafunduje to i to w tej godzinie. Takie piękne jeszcze jesienne, błękitne niebo, a komputery możecie spokojnie zamknąć. Kubki po kawie też już zostawcie. Kolegom albo koleżankom z pracy, oni tam to zmyją.
8: 10 hitów.
4: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
7: Bo my już odbijamy kartę, pierwsza zmiana może to zrobić. Zgasić światło, zamykamy Excela, przechodzimy w tryb, już jesteśmy poza biurem, czyli ogłaszamy ewakuację 3 po 14 w SC2. Kowalski, witajcie, Ewa Farna.

Nie, no oczywiście, że mamy siłę w SC2. Przecież jest środa, coraz bliżej jesteśmy weekendu. Farba przed chwilą i zostańcie oczywiście z nami, bo my tutaj robimy karierę zawsze z polskimi hitami, tak jak polskie kury robią międzynarodową karierę, sobie czytam. To jest dopiero sukces. Kurczę, Polska jajeczną potęgą. No, jesteśmy jednym z ważnych producentów i eksporterów jaj w Europie. I super! Niemcy mają samochody, Szwajcarzy zegarki, Włosi tam modę, Francuzi perfumy, a my Polacy mamy jaja. SK2. I kto ma wielki interes?

0: Ula la la la, Big Day w SC2, Big Day, czyli wielki dzień, czeka nas też na Stadionie Narodowym i gorąco będzie jak latem. A to dlatego, że piekarniki, kuchenki, tam płonące patelnie, to wszystko czeka nas podczas wielkiej uczty, na którą zapraszamy Was, najlepszych, głodnych wrażeń słuchaczy SC2, bo robimy imprezę na Stadionie Narodowym. No i przy naszym stole już siedzą Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik, wszyscy z osobami towarzyszącymi, Kinga, Ewelina, a dzisiaj o poranku Jarząbek, Wajda i Toś. Zadzwonili do Maryki, która usłyszała:
1: zapraszamy ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy 7 listopada 2026 roku!
2: Świetnie, super, dziękuję bardzo.
0: Ale Marika dostała też klucz do pokoju hotelowego wypasionego i 500 na swoje wydatki, czyli kieszonkowe. Jeżeli też chcesz mieć taki pakiecik i dołączyć do nas, zgłoś się na sk2.pl, wybierz najbardziej polski obiad, takiego właśnie szukamy w najbardziej polskim radiu SC2. No wyobraź sobie, że ktoś pyta: jedziesz na Stadion Narodowy? Odpowiadasz: tak. Na mecz? Nie. Na koncert? Nie. A na co? Na obiad.
3: SK2.
0: SK2.pl.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.

0: budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
4: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
3: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
4: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
3: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
7: I po reklamie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wielkiego ze swoim jesiennym wiaterkiem w Radiu SK2, za chwilę 15 i najważniejsze newsy, w nich m.in. o sędziach, a sędziów mamy bardzo różnych, przecież są ci sportowi, są sędziowie taneczni, również ci, którzy oceniają dania, czyli kulinarni, ale również są tacy, którzy bardzo lubią paragrafy. O nich m.in. o 15 w newsach SK2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy

0: geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
1: Mamo, ten bohater jest dziwny.
2: Nie lubisz go?
1: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
17: Kraków, ruszamy dalej.
18: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
19: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
20: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
19: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
21: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
22: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Daco. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Daco. Wybierz jakość Daco i wpadaj do salonów sprzedaży Oknower. Krosno Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknower. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknower. Patrz w dobrą stronę.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
28: W Rzeszowie postojcie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo Powidno. Podobna sytuacja na dojeździe do ronda Kuronia, dalej w centrum, na Szopę, na Targowej, na Ruszewicza Wierzbowej. Buspas w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 17.30. Przypominamy, koniecznie patrzcie na znaki i nie jedźcie na pamięć. A jeśli chodzi o prognozy, no to jeszcze dziś niewykluczone opady deszczu, a jutro na termometrach maksymalnie 11 stopni.
27: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
26: Sponsorem programu jest

0: Właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos po wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. To wszystko przypomina nam, o co walczyliśmy 3 lata temu, mówi Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w sieci. Dziś w Alei Szucha gorąco w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Były minister złożył przysięgę w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia od prezydenta. Szef rządu zaznaczał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
2: Wybrano sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
1: Mówi premier Tusk i zapowiada dalsze działania.
2: Z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny.
1: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. A jego wjazd do gmachu Trybunału blokowali dziś rano zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Jest areszt za podpalenie stacji Starlink w Polsce. Niemiecki sąd aresztował tymczasowo dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą ściągnąć zatrzymanych do Polski. Pod koniec września mieli podpalić stację bazową internetu satelitarnego Starlink pod Grójcem, która zapewnia łączność m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Duży trójkąt na pomarańczowym tle. W najbliższych dniach pierwsze tabliczki z oznaczeniami punktów schronienia trafią do samorządów w Kujawsko-Pomorskiem. Czas na montaż jest do końca roku.
3: Punkty powinny być oznaczone tabliczką z napisem punkt schronienia i znaczkiem. Myślę, że już na dniach pierwsze tabliczki będą się pojawiały.
1: Mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie się schronić.
4: Ja bym musiała wiedzieć, gdzie mam uciekać.
5: Panie wiedzą, gdzie się w ogóle udać.
4: Ja nic nie wiem na ten temat. Oznaczenie jak najbardziej.
1: A w całym kraju jest ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
6: SK2 News. Rzeszów.
7: Michał Serkis, burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski zapowiada złożenie zażaleń do prokuratury. To po decyzji o postawieniu mu zarzutów i zawieszeniu go w obowiązkach. Miał zaproponować radnemu zatrudnienie w zamian za poparcie podczas głosowań i pozyskanie kolejnego radnego. Teraz przekonuje, że chodziło jedynie o pomoc w znalezieniu pracy. Twierdzi też, że to działanie polityczne.
8: Przez 15 miesięcy pan Grzegorz nie używał tego nagrania do żadnych innych celów. Teraz mamy referendum i w tym referendum wyciąga.
7: Mówił Tomasz Matuszewski, referendum 15 listopada.
9: Ale tutaj pachnie normalnie plackami ziemniaczanymi, ale to nie taki zwykły chyba placek, bo to jaki placek był?
10: A z sosikiem takim po zbójnicku węgierski.
9: Tak. No to po zbójnicku czy węgierski?
10: A jedni powiedzą, że taki. Na Podkarpaciu też jest podkarpacki.
9: Tak, tak. Ważne, że sam tarłeś ziemniaki, prawda?
10: Oczywiście.
9: My tutaj trzemy się przy najlepszych polskich hitach. Węgierski smaczek też w tej godzinie.
6: 100% polskich hitów. SK2.
9: Ja mam leczo.
10: Leczy
9: mam
10: słodko.
9: To też dobre. Bardzo też dobre, gorące danie. A propos właśnie ciepełka, to teraz ruszamy w stronę słońca razem z Ewelinką Lisowską.

0: skłamać.
1: Ale takie kłamstwa słodkie też są bardzo dobre. Edyta Bartosiewicz w SC2. Tymczasem właśnie czytam tutaj w internecie, że premier Węgier, ja nie wiem to, co się dzieje u tych posłów i u tych wszystkich polityków, ale premier Węgier zaproponował niezapowiadane testy na alkohol i narkotyki w parlamencie. Bardzo dobry pomysł. Może w końcu politycy przestaną bujać w chmurach. SK2.
2: Jedno takie wciągnięcie, jeden chaos takiego dymu może spowodować już odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka.

0: Elektryzujące, elektryczne gitary, bardzo ekologiczne w Radio SC2. No jest też Jakub Konieczkowicz, który powiedział, że za chwilę również wrócimy do polskich hitów, prawda?
1: Zgadza się.
0: Będzie Michał Szczygieł, będzie Marisa. A teraz Góralska Liga Mistrzów, między innymi w skrócie Niesłowski 2 o 15.30.
2: Trwają sekcje zwłok ofiar tragedii w Kielcach, gdzie w jednym z mieszkań odnaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Jak informuje kielecka prokuratura okręgowa, do laboratorium przekazano też materiały dowodowe z miejsca zbrodni. Wyniki sekcji poznamy prawdopodobnie jutro po południu. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawili się właściciele terenów, które mają być zajęte pod trasę.
3: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
4: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy. Obwodnica.
5: Rok temu były przeprowadzone zaawansowane konsultacje społeczne. Każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka.
2: Dodaje burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Mieszkańcy złożyli pismo w sprawie wycofania się z planów budowy drogi. Manchester City zmierzy się dziś z Paris Saint-Germain. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21.00.

0: Tak, tak, tak. Kolorowa prasa teraz donosi. Strona z newsami, które zmieniają nasze życie. Paparazzi złapali prezenterkę, youtuberkę, byłą tancerkę z Tańca z Gwiazdami, Izabelę Janachowską, i cyknęli jej zdjęcie podczas luksusowego spacerku po porodzie. Tutaj widzę, jak pani Iza pcha wózek za... Za ile? Wózek za prawie 7 tysięcy złotych.
1: SK2.
0: Ten wózek musi mieć wspomaganie kierownicy. Zresztą za 7 tysięcy złotych dać tyle za wózek, to ja bym dwa maluchy miał. Trzy nawet.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
11: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
12: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
13: Kto produkuje okna?
14: Widok.
13: Kogo wybierają?
14: Widok.
13: Kto poleca?
14: Najwięksi deweloperzy w Polsce. Widok. Polski producent od 1993 roku. Jako jedyny na Podkarpaciu oferuje cztery technologie. PVC, aluminium, drewno oraz hybrydy premium. Jeden producent, kompleksowa obsługa. Więcej możliwości dla dużych inwestycji. Budujesz na dużą skalę? Zacznij od dobrego widoku. Widok.com.
15: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-rzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
16: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
17: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesień ma swoje uroki. Długie wieczory, spotkania z przyjaciółmi i czas, żeby zwolnić. Albo właśnie dobrze się rozkręcić. W restauracji Browar Manufaktura zaczyna się sezon pełen muzyki na żywo, wyjątkowych wydarzeń i wieczorów. Rodzinny obiad, kolacja z przyjaciółmi, urodziny, impreza firmowa, a może spontaniczne spotkanie w dobrym towarzystwie. Wybierz miejsce, do którego chce się wracać. Restauracja Browar Manufaktura. Dobre miejsce, dobry czas, dobry powód, żeby się spotkać. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy Rzeszowskim Rynku.
3: I po reklamie.

0: Wariusz Mangzi, piosenka księżycowa i tak trochę idealnie się z nią wstrzeliliśmy, bo ja sprawdziłem w kalendarzu i dzisiaj księżyc wschodził przed godziną 12:00, zajdzie o 18:41, tak, tutaj napisali, więc jeszcze takie 3 godzinki prawie z księżycem możemy mieć. No i będą również przyjemne godziny z najlepszymi polskimi hitami po godzinie 16:00, o której punktualnie najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1000

0: Szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaku Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startak Kuzio. Zapraszamy.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
15: W Rzeszowie, Postojdzie i to sporo, na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo Pobitno. Podobna sytuacja na dojeździe do ronda Kuronia, dalej w centrum, na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Przypominam o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce, tam wahadła, a powodem budowa obwodnicy Sanoka. Jeśli chodzi o prognozy, w regionie pochmurno, uważajcie na opady deszczu, a jutro na termometrach maksymalnie 11 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po dzisiejszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Do ślubowania doszło w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie odebrał przysięgi od Macieja Berka. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
17: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
18: Ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej najbliżej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
17: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
19: Miał miesiąc, żeby

0: wypełniać swoje obowiązki.
1: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
2: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
3: Przypomnę, Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału na początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego. Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności prezydenta. Groźny wypadek w Lublinie. Dwie osoby w szpitalu, w tym półtoraroczne dziecko. Zdarzyły się dwie osobówki, jedna z nich wjechała w pieszych. Relacjonuje Jagoda Jawor z policji w Lublinie.
4: Kierujący pojazdem marki Mercedes nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki Mitsubishi. Mercedes został wytrącony z ruchu i zjechał na chodnik.
3: Auto potrąciło kobietę idącą z wózkiem. Poszkodowana jej dziecko zabrano na badania do szpitala. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Za co uczniowie cenią ich najbardziej?
5: Że są cierpliwi.
6: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
7: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
3: Powiedzieli nam uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
8: SK2 News, Rzeszów.
9: Michał Serkis. Kolejne niebezpieczne odkrycie na Podkarpaciu. Tym razem strażnicy graniczni z Wetliny podczas wspólnego polsko-słowackiego patrolu natknęli się na granat moździerzowy pochodzący z czasów II wojny światowej. Przedmiot został już zdetonowany przez saperów. Służby apelują, by w przypadku takiego znaleziska pod żadnym pozorem go nie dotykać, nie podnosić. Kolejne utrudnienia dla kierowców z Krosna. Od dziś zamknięta jest ulica Piastowska, ulica Bohaterów Westerplatte. Nieprzejezdna będzie od 19 października, to w związku z modernizacją pobliskiej linii kolejowej.
10: Dzień Nauczyciela. Mamy w takim razie, jak mówiłeś, Jakub, w newsach SK2. Praktycznie bym o tym zapomniał. Wszystkim nauczycielom życzymy tego, co najlepsze. Życzymy samych piąteczek, życzymy samych szósteczek, ale to może niekoniecznie w dzienniku czy na sprawdzianach, ale życzymy wam tych piątek i szóstek na zegarku, bo piąta czy szósta po południu to już jest ten czas, kiedy można odpocząć i to przy tym, co najlepsze w SK2.
8: 100% polskich hitów.
3: Chociaż ja to pamiętam, że mi nauczyciele mówili, że to jest praca na cały dzień.
10: Jaka praca?
3: No, praca nauczyciela. Nie można tak odpocząć.
10: Można odpocząć. Jest 16:03 po 16:00, impreza celująca, choć dopiero czwarta, czyli czwórka, to piersi. Odpoczywajcie, nauczyciele, odpoczywajcie.

0: Oskar Cyms, który nigdy nie ma dosyć, jak my nie mamy dosyć najlepszych polskich hiciorów. Chłopak, który też nie chodzi spać, to jest Artur Jarząbek. Czasami mi się nawet zwierza. On taki niewyspany chodzi, ale usatysfakcjonowany, no bo zawsze ma dla was jakąś prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Koniec z bezterminowymi prawami jazdy. Przed milionem kierowców w Polsce obowiązkowa wymiana dokumentów. Od 2028 roku ruszy wymiana dokumentów każdego kierowcy. Obejmie przede wszystkim osoby posiadające teraz stare prawo jazdy bez daty ważności. Według szacunków może chodzić nawet o blisko 15 milionów dokumentów. Nowe przepisy zakładają, że prawa jazdy kategorii A i B będą wydawane maksymalnie na 15 lat. Natomiast zawodowi kierowcy z kategoriami C i D będą musieli wymieniać dokumenty co 5 lat. W praktyce wiele osób będzie musiało po prostu złożyć wniosek o nowy dokument. Dobra wiadomość jest taka, że kierowcy posiadający dzisiaj bezterminowe prawa jazdy nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich, przynajmniej na etapie samej wymiany dokumentu. Potrzebne będzie tylko aktualne zdjęcie, dotychczasowe prawo jazdy, dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie opłaty. Obecnie wydanie nowego prawa jazdy kosztuje 100 zł i 50 groszy. Jeśli policzyć skalę całej operacji, no to kierowcy w całym kraju mogą wydać na wymianę dokumentów około 1,5 miliarda złotych. Krótko mówiąc, bezterminowe prawa jazdy przechodzą do historii, ale czego się nie robi dla dodatkowych pieniędzy w budżecie, prawda?

0: Wszystko tutaj się zgadza, w SC2 nie bronimy się przed najlepszymi polskimi hitami, tylko 100% takiej muzy. Pani Sarsa jeszcze?
1: Już do ciebie wracam.
0: Wrócił też Jakub Konieczkowicz do studia. 16.30 i najświeższy newsy z Krudich w SC2.
2: Podduszał, straszył nożem i ostrzem z temperówki. 14-latek z Bartoszyc, który groził i atakował młodsze dzieci, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu rodzinnego spędzi tam najbliższe 3 miesiące.
3: Uczeń już wcześniej zachowywał się nagannie, jednak w ostatnim czasie jego agresja eskalowała.
2: Mówi Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. Zaledwie 2 tygodnie wcześniej 14-latek trafił do izby dziecka po tym, jak nie wrócił do domu. Gdy znaleźli go policjanci, był pod wpływem środków odurzających. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu, a przypomnę, od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska, a po tym, jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę i gromadzą zapasy przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem. Leśnicy radzą, by przed porządkami w ogrodzie sprawdzić, czy nie ukrywa się tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach.

0: zdziwiony byłem zresztą.
1: O, to co na końcu powiedział Andrzej Piaseczny. Tak też mógł, ale nie powiedział jeden z posłów, którego zatrzymali policjanci w Tarnowie, tutaj widzę. Poseł jechał rowerem, bez świateł, a jak go zatrzymali, to od razu powiedział:
2: ja jestem posłem i chroni mnie immunitet.
1: No i zasłaniał się tym dokumencikiem, bo czuć było od faceta procenty.
3: SK2.
1: Widocznie pomyliły mu się lampki, nie? Ta od szampana z tą od roweru, której nie miał.
3: Reklama.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: 18,47,2.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
3: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
4: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
3: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
4: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
3: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Daco. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Daco. Wybierz jakość Daco i wpadaj do salonów sprzedaży Oknowe. Krosno Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknowe. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknowe. Patrz w dobrą stronę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
9: I po reklamie.

0: Ja nie będę odbierał tutaj żadnych honorów człowiekowi, który na muzyce zna się i to na polskiej bardzo dobrze, bo jest Łukasz Zduńczyk i on powie wam, co to za dziewczyna tutaj śpiewa ten numer.
1: A jak?
0: No Daria Zawiałow, no nie znasz?
1: Zamyśliłem się, taki ładny głos po prostu.
0: Bo ty masz złamane serce pewnie.
1: Ale jest okej. Okay.
0: Ale jest okej. Okay. Okay. Dzisiaj mamy też dzień normalizacji, przyjacielu, więc w takim razie to jest, ja idę się normalizować.
1: A, w sensie, że cię żona do pionu postawi, to jest normalizacja.
0: Można
1: że...
0: tak powiedzieć, albo wiesz, no normalnie o tej porze zwożę sobie zboże, normalnie o tej porze na kanapie się położę.
1: A, no to jest bardzo normalne. Polecamy.
0: I normalne jest to, że tutaj gramy tylko polskie hiciory i z Duno będzie dla was je grał po 17:00 Kowalski. Bawcie się dobrze ze Skrą 2.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
9: Amazon przedstawia

0: Płatu 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
2: Już to czytałyśmy?
1: Już to wymyśliłam.
3: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
15: W Rzeszowie postojecie na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego trzyma rondo Pobitno. Podobna sytuacja na dojeździe do ronda Kuronia. Spór aut też na Piłsudskiego i Powstańców w Warszawie, a do tego w ścisłym centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewicza czy Wierzbowej. No i bus pasy obowiązują jeszcze do 17.30. A jeśli chodzi o prognozy, temperatura spada w nocy około 5 stopni, jutro maksymalnie 11 i opady deszczu.
14: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prezydent z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Już opuścił siedzibę tej instytucji. A dziś wokół Trybunału gorąco po tym, jak Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie na sędziego. W związku z tym przy Szucha protestowały środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. To zbada prokuratura, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
17: Podpisałem pismo skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
16: Do incydentów miało dojść też w samym Trybunale.
17: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
16: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bo nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Tego nie uznaje Karol Nawrocki. Z kolei zdaniem rządzących wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Dobre wieści w sprawie stanu zdrowia papieża. Wszystkie wyniki są w normie, podaje Watykan. Leon XIV we wtorek przechodził operację usunięcia nowotworu płuca. W komunikacie opublikowanym w Watykanie podkreślono, wyniki potwierdzają prawidłowy przebieg pooperacyjny, parametry są w normie, a rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Według wcześniejszych zapowiedzi Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny

0: 95 wzrosła o 18 groszy, a cena diesla o 20 groszy. Jak tłumaczą eksperci, pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na rynkach światowych.
1: Jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie. Trwają prace rolne, zaczyna się sezon grzewczy.
0: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Przypomnę, jutro litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, z kolei litr oleju napędowego za 8 zł i 5 groszy.
2: SK2 News, Rzeszów.
3: Michał Serkis. Jest pozytywny wniosek Rady Społecznej w sprawie konsolidacji szpitala w Ustrzykach Dolnych z placówką w Przemyślu. Jeśli połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnione zostaną wymagane warunki, szpital może uzyskać premię konsolidacyjną w wysokości 70 milionów złotych. Jest 14 ofert w przetargu na rozbudowę Krajowej 94 w Dębicy i Krzemienicy. Chodzi o przebudowę skrzyżowania i budowę chodnika. Przetarg został podzielony na dwie części, a wykonawcy mogli składać oferty na jedną z nich lub na obie.
4: Ustawiłem swoje życie na czekanie. Tak za chwilę zaśpiewa Łukasz Zagrobelny i tak też pewnie śpiewają nasze pieski, które już tam pewnie wyczekują nas, aż wrócimy z pracy. No to słuchajcie, zostawiamy wszystkie obowiązki i ruszamy, a ja nam będę dobrze grał. 3 minuty po godzinie 17:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: 100% polskich hitów. SK2.
4: Ale słuchajcie, to nie jest tak, że tutaj są tylko polskie hiciory, bo tutaj są też bilety na fajne koncerty. Mam dla was zaproszenia na koncert zespołu Lore, ale jak je zgarnąć, to później powiem. Teraz Grzesiu Chyży zaśpiewa.

0: Westlowic w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów już 16 minut po godzinie 17. No i słuchajcie, bardzo ważne pogodowe informacje, bo już mniej więcej wiadomo, jaka aura będzie na Wszystkich Świętych. Najnowsze długoterminowe prognozy IMGW mówią, że na przełomie października i listopada szykuje się wyraźne ochłodzenie, że nawet przymrozki mają być, co jest, słuchajcie, naprawdę bardzo dobrą informacją, bo to oznacza, że będzie można wyciągnąć z szafy te nasze najbardziej wyjściowe, najlepsze zimowe płaszcze i zimowe buty. Będzie można się przed tymi wszystkimi naszymi ciotkami dobrze zaprezentować, no bo jakby ciepło było, to by nie było wiadomo, w co się ubrać, prawda? A tak, najlepsze ubrania z szafy wyciągnąć będzie można i wspólnie z ciotkami ponarzekać, no powietrze to już takie chłodne, o, czuć, że się zima zbliża, no, lada moment i święta będą.
1: SK2.

0: Kasia Kowalska w Radiu SK2, Pieprz i Sól. I my do tej naszej zupki dorzucamy jeszcze kultowe polskie numery.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I teraz mam dla was ikoniczny hit lat 80. Numer, który był chyba jednym z największych hitów zespołu Lombard. Przeżyj to sam. To kawałek przez wielu nazywany jako hymn pokolenia z czasów PRL-u. Piosenka, która była uznawana za numer antykomunistyczny. I co ciekawe, słuchajcie, była taka historia, że ten kawałek za czasów komuny pojawił się w radiu i przez cenzurę został zdjęty z anteny, żeby nikt o tym numerze nie słyszał. No my na szczęście już żyjemy w takich czasach, że możemy słuchać tego hitu bez ograniczeń. No to gramy Lombard i Przeżyj to sam z roku 81, już teraz w SC2.

0: Ale to pięknie kołysze, co? Nowość na naszej playliście. Miejsce 19 gorącej polskiej 20. Jeśli wam się spodobało, głosujcie na sk2.pl. To Kaśka Sochacka i Cortez w Radiu SK2. A ja ciekawe badanie znalazłem, słuchajcie. Okazuje się, że sztuczna inteligencja rozleniwia nam głowę. Uwaga, według badań, podobno już po 10 minutach korzystania z AI obniża się wytrwałość naszego mózgu podczas samodzielnego rozwiązywania zadań. Czyli wiecie, nasz mózg mówi: nie, da się to prościej zrobić, teraz to już mi się nie chce, weź już idź ode mnie. To brzmi trochę, prawda, jak człowiek po wakacjach all inclusive albo weekendzie u rodziców, prawda? Ale jak to, że ja mam znowu sprzątać i gotować? Nie chce mi się.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
2: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
3: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie to jest dobre.
7: O, co chrupiesz?
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
6: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: I po reklamie.

0: Demono w Radiu SK2. Słuchajcie, patrząc na pogodę w naszym kraju w ostatnich dniach, to ewidentnie przydałoby się coś na przepędzenie tej jesieni. No ja tutaj mam takiego kandydata. Jak on wejdzie, to od razu energia wraca. Taka witamina D3 w 2,5-minutowej dawce. Oskar Cyms bez końca, na pewno po 18 w SK2.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Tanio, weekend w Aldi.

0: laboratoryjne. Przyjmujemy pacjentów posiadających pakiety medyczne, korzystających z wizyt komercyjnych. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
1: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
4: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
5: Pragniesz na scenie Twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje Ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w Twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie to jest dobre.
8: O, co chrupiesz?
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
7: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po dzisiejszym ślubowaniu na sędziego Macieja Berka. Wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy. Chodzi o zmuszanie policji do zaniechania czynności służbowych przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją mundurowych. Do przepychanek miało dojść również w środku. To również zbada prokuratura. Uwaga kierowcy, utrudnienie na S17 w Lubelskiem. Dwie osoby są ranne. To po wypadku na trasie Warszawa-Lublin. Przed węzłem na Łęczów doszło do zderzenia busa z ciężarówką. Na miejscu działają służby. Jezdnia w kierunku Lublina jest częściowo zablokowana. Utworzył się także korek. Polska i Włochy chcą stworzyć międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II.
11: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek.
10: Mówi nam wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Jutro zostanie podpisane porozumienie w sprawie utworzenia szlaku.
12: I już minuta po godzinie 18. Słuchajcie, ja chcę zauważyć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, że już mniej niż połowa tygodnia nam została. Środowy wieczór, czas zacząć. Jeszcze tylko ze dwa razy się wstanie i to normalnie zaraz weekend będzie. A ja wam teraz gram tak na odświeżenie. Najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
13: 100% polskich hitów.
14: Polskich hitów.
13: SK2.
12: A już teraz na antenie Eski 2 artystka, która w naprawdę niesamowicie słodki sposób i przyjemny potrafi zaśpiewać o tym, że są straszne korki. Za 10

0: No to już jest klasyk 1.8L na antenie Radio SK2. Wiem, że kochacie ten numer, więc go gramy. To jest 100% polskich hitów. No i mamy też najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Na wasze głosy w propozycjach do listy hitów Eski 2 cały czas czeka Nita ze swoim nowym numerem To Zabolało. Nita to jest artystka, która naprawdę świetnie potrafi zaprezentować swoją twórczość w mediach społecznościowych i ostatnio nagrywa nowe wersje swojego świeżego hitu w duecie z innymi artystami. Była na przykład Keira, ale ostatnio do studia Nity wpadł też Jeremi Sikorski. Posłuchajcie, jak oni razem brzmią.
1: Jak gdybym nic, zamykasz drzwi, a dałaś słowo,
2: to zabolało,
1: co mi zostało,
2: wziąłeś mnie całą.
0: A teraz posłuchajmy, jak brzmi Nita solo w swoim nowym numerze. Nita To Zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Już teraz.

0: dla ciebie i dla was zawsze gramy 100% polskich hitów w Radiu SK2. To Urszula. Śmiało można być razem z nią. Nie krępujcie się. Nikt was nie słucha. Ja też nie podsłuchuję. Ja tylko podrzucam wam najlepsze nowości. Prosto z gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. No i cały czas świętujemy premierę nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego. To Krążek Południe, który już ujrzał światło dzienne. No i na nim jest masa hiciorów. To jest, można powiedzieć, płyta z hitami. Jest tam współpraca Dawida Kwiatkowskiego z Margaret w hicie, później ci opowiem. Współpraca z Kają przy numerze Proszę Tańcz. No i jest też sporo innych perełek. I my dla was wyciągamy właśnie z najnowszej płyty Dawida Kwiatkowskiego jego bardzo dobry numer, który leży teraz w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czeka na was, na wasze głosy. Tak bym chciał. Gramy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2. To nie duszy.

0: No to już naprawdę niedługo. Autobus będzie taplał się w śniegu, tak jak śpiewa zespół T-Love, który teraz nas zabrał do Warszawy. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. Jaki ona ma koloryfer na brzuchu. Naprawdę można pozazdrościć. A mówię teraz o Roxy Węgiel, która się na Instagramie pochwaliła swoją formą. Naprawdę szacun dla niej, bo przecież jeszcze tyle miesięcy do lata zostało, a ona już jest gotowa z formą na wyjście na plażę. Ale jednocześnie, mimo że jest gotowa na lato, to ma też propozycję na jesień. Bardzo nastrojowy numer dobry na wieczór. Jak sama Roxy napisała dzisiaj na Instagramie, dzisiaj mocno jesiennie, puśćcie dalej numer i może wyjdzie słońce. Nie wiem, czy zadziała, ale spróbujmy. Roxy, jesień trwa bez końca. Już za kilka minut na antenie SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Jak kupują Orły Oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
4: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
3: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
4: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
3: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
5: Jakie to jest dobre.
6: O, co chrupiesz?
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
5: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
7: To produkuje okna?
8: Widok.
7: A drzwi i rolety?
8: Widok.
7: Do twojego domu?
8: Widok. Solidny polski producent od 1993 roku. PVC, aluminium, drewno i hybrydy premium. Profesjonalnie doradzamy, produkujemy, montujemy. Okna, drzwi, rolety. Bezpośrednio od producenta. Budujesz? Remontujesz? Sprawdź widok.com i zacznij od dobrego widoku.
9: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
12: I po reklamie.

0: ONA w Radiu SK2. Słuchajcie, to nie jest tak, że jak się lato skończyło, to i koncerty się skończyły, że już musimy się po prostu zamknąć w domu i nie wychodzić. Są fajne koncerty. Zespół LOR, który znacie z SK2 z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, rusza właśnie w trasę koncertową i 23 października, czyli w piątek za tydzień, zagra w Toruniu. Jak zgarnąć bilety? To wam za chwilę powiem. Mamy je dla was w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.

0: doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-grzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
2: To będzie ostatnia reklama. Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jauserkis to propozycja dla wielbicieli ostrzejszego brzmienia. Coraz bliżej do rockowej nocy czeka na Was dwa dni koncertów.
4: Do tej pory ogłosiliśmy Furię. Homo Twist powróci po kilkuletniej przerwie do Rzeszowa. Buzz and Glory po raz pierwszy w ogóle w historii w Rzeszowie. Materia również po długiej przerwie. Dope Lord.
3: Mówił Piotr Madura ze Strady Rzeszowskiej. Impreza 13 i 14 listopada w hali Rosir Przyjałowego.
2: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
5: Punktualnie godzina 19, to jest Radio SK2, a ja mam dla Was biletową niespodziankę. Mamy ekskluzywne zaproszenie, posłuchajcie.
6: Cześć SK2 i cześć słuchacze SK2. Tu zespół LOR. Widzimy się na naszej trasie koncertowej Pele Mele.
5: Zespół LOR znacie m.in. z hitu Wszystko jedno, wszystko źle i ten zespół możecie zobaczyć na żywo. Mam dla Was podwójne zaproszenie na koncert w Toruniu. Jak zgarnąć to zaproszenie, to Wam za chwilę powiem, ale najpierw zagram. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
7: 100% polskich hitów.
8: Polskich hitów.
5: No i przypominam, już tak za krokiem krok zbliżamy się w kierunku weekendu, to środa.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów i zapraszamy Was na koncerty polskich artystów. Obiecałem przed chwilą zaproszenie na koncert zespołu LOR. No i teraz dziewczyny mają do Was wiadomość.
1: Cześć, z tej strony zespół LOR. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia SK2 na nasz koncert w Toruniu 23 października. Do zobaczenia.
0: I na tym koncercie usłyszycie m.in. wielki hit zespołu LOR, który znacie doskonale z Radia SK2. Wszystko jedno, wszystko źle. No to teraz ważne pytanie. Jak się zgłosić po te bilety?
2: Jeżeli chcecie zgarnąć bilety na nasz koncert, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Do zobaczenia.
0: Jeżeli chcecie się wybrać na koncert zespołu LOR 23 października, czyli w piątek za nieco ponad tydzień, to albo nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać, ale jest też druga opcja, 726-826-826. Tu piszcie SMS-y, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na koncert zespołu LOR. Mam dla Was sporo zaproszeń, myślę, że dla wielu osób może wystarczyć. Czekam na głosówki i czekam na SMS-y, a ja w tym czasie fajnie zagram. Nowość, która fajnie poprawia humor na dobry koniec dnia, Powska i po prostu Kajtek z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Antek Smykiewicz w Radiu SK 2, a za chwilę do kogoś z was polecą bilety na koncert zespołu Lore. To są cztery dziewczyny, które znacie na przykład z tego hitu, bo po wydaniu tego numeru zrobiło się o nich głośno.
1: Wełniany kot, pod którym wtedy spałeś, mieszkanie małe jak pudełko zapałek.
0: Ten numer doskonale znacie z SK 2, podobnie jak ten.
1: Nastawiam się na deszcz i na niezręczność, że gdzieś się po...
0: Zespół Lore rusza w trasę koncertową promującą nowy album Pele Mele i już 23 października, czyli w piątek, za nieco ponad tydzień, odwiedzi Toruń. Jeśli chcecie tam być, mam dla was podwójne zaproszenie. Cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y 726 826 826. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. SK.

0: Edyta Górniak na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. Szukałem chętnych na koncert zespołu Lorno i oczywiście wiadomości nie brakuje. Basia na przykład pisze, że akurat w przyszłym tygodniu do niej córka z Krakowa przyjeżdża w odwiedziny, no i chętnie by się wybrały na taki mały babski wypad. No to Basia, prosisz, masz podwójne zaproszenie na koncert zespołu LOR 23 października w Toruniu, jest wasze. I spokojnie, jeszcze u nas sporo biletów będzie, nie tylko na koncert w Toruniu, ale też na Łódź, Szczecin, Białystok i Kraków. Warto słuchać SK2 wieczorami.
1: SK2.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Jakie to jest dobre.
2: O, co chrupiesz?
1: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
1: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
0: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Kto produkuje okna?
4: Widok.
3: Kogo wybierają?
4: Widok.
3: Kto poleca?
4: Najwięksi deweloperzy w Polsce. Widok. Polski producent od 1993 roku. Jako jedyny na Podkarpaciu oferuje cztery technologie. PVC, aluminium, drewno oraz hybrydy premium. Jeden producent, kompleksowa obsługa. Więcej możliwości dla dużych inwestycji. Budujesz na dużą skalę? Zacznij od dobrego widoku. Widok.com.
5: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy.
9: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów na dobry środowy wieczór i już tak razem powoli zaczynamy odliczać czas do piątku. Do nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki gram najlepsze propozycje z waszej listy hitów. No i co tu ciekawego będzie po godzinie 20? Młoda gwiazda Max Stachaziuk z nowością przyjdzie, ale też powracająca po dłuższej przerwie od wydawania Natalia Nykiel. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę.

0: Ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Michał Serkis. To będzie wyjątkowe spotkanie literatury z muzyką, które pozwoli poznać pisarki związane z Podkarpaciem. Na scenie m.in. Karolina Winiarska, Monika Maciewicz, Magda Skubisz, Anna Kucharska, Magda Puzio oraz Maja Drost, które przybliżą swoją twórczość w połączeniu z muzyką. Jeśli Was zaintrygowała taka opcja, to zaglądajcie jutro do sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Dąbrowskiego. Początek imprezy o godzinie 18.
2: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Leć z nami.pl.
4: Punktualnie godzina 20, a pamiętacie w zeszłym roku, jaka była afera przed Sylwestrem? Smolasty pokłócił się z Dodą, więc spytajmy Smolastego, jak tam jego relacje z Dodą, czy się już pogodzili?
5: Pomidor.
4: Aha, dobra. Nieważne, nie było pytania w takim razie. Gramy 100% polskich hitów na dobry wieczór. Za chwilę będą też nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, m.in. Max Stachasiuk, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów.
5: Polskich hitów. SK2. SK2. SK2. Pomidor.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk w Radiu SK2. Tak na pobudzenie, na dobry początek nocnej zmiany. Tak wam gra Radio SK2. No i słuchajcie, odliczanie do piątku oficjalnie rozpoczęte. W piątek po 18 jak zawsze gram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. No a przez cały tydzień wieczorami podrzucam najlepsze nowości prosto z poczekalni do waszej listy hitów. No i tam czeka taki pewien bardzo uzdolniony młody artysta. Nazywa się Max Stachasiuk. On właśnie ruszył w swoją pierwszą w karierze biletowaną trasę koncertową. No i w najbliższą sobotę wystąpi w Świeciu, w niedzielę wpadnie do Chojnic, potem w grudniu do Warszawy, a w styczniu pojedzie do Gdańska. A teraz wlatuje na antenę Eski 2 ze swoim nowym numerem Max Stachasiuk i Ćma w SC2.

0: Kasia Cerek-Ficka, to jest Radio SK2, gramy numery, które doskonale znacie i kochacie, ale wieczorami to nowości rządzą na naszej playliście, bo gram najlepsze świeże numery z gorącej polskiej dwudziestki. No i teraz uwaga, ta pani powróciła.
1: Teraz oddasz mi wzrok.
0: To Natalia Nykiel, która właśnie zapowiedziała, że szykuje dla nas czwarty polskojęzyczny album. Tylko po polsku, a my nas w Radiu SK2 to bardzo cieszy, bo gramy 100% polskich hitów. No to posłuchajmy nowej propozycji od Natalii Nykiel. To tylko ciąg dalszy z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2.

0: Banda i Banda. No i można tak rytmicznie kroić pomidora do kolacji. To jest Radio SK2. No właśnie, teraz mam dla was, słuchajcie, krótką instrukcję, jak się najeść tak full, do pełna, za darmo i poczuć się jak VIP. Trzeba słuchać Eski 2 i się zgłaszać na sk2.pl. Zabieramy was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. To już 7 listopada. Najpierw się najemy, a potem będzie wielka imprezka. Wpadacie na sk2.pl, klikacie konkursy, no i uwaga, wybieracie waszą ulubioną polską zupę, ulubione danie główne i piszecie, dlaczego to wy powinniście usiąść z nami przy stole. Zaprasza was sama Daria Ładocha, znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna. Będzie też ekipa Radia SK2, no i wy będziecie. I to też, słuchajcie, nie jest tak, że my was zapraszamy na jedzenie, a potem kończy się impreza i radźcie sobie. Nie, nie, nie, nie znamy takie numery. Mamy dla was 500 kieszonkowego, może na paliwo, na dojazd i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No i przede wszystkim zaproszenie do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie nie tylko jedzenie, ale też DJ zagra, także niezła imprezka nam się szykuje. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
4: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

0: Hej i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. A teraz ważna informacja dla fanów piłki nożnej. Trwa drugi wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. To jest druga kolejka. Wczoraj, przypomnę, Barcelona wygrała z Galatasaray 4-1. No to teraz czas na odpowiedź Realu Madryt, który już za chwilę o 21:00 zagra z Romą.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Wiosennym, niedaleko Głogowa Małopolskiego, początek o godzinie 9.45. Kilka dni później, bo w środę 28, morsowanie nocą od 19.45 w stawie przy ulicy Parkowej w Głogowie Małopolskim. Szczegóły na Facebooku Klubu Morsa. Słoneczko.
1: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
2: Magazyn muzyczny.
3: Kamil Kowalski, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania z Mają Kapłon i Dandesami, czyli Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn oraz Robert Dudkiewicz. Rozmawiamy o Waszej płycie Relacje, którą rozkładamy na części pierwsze w Radiu SK2.

0: plaża nad Wisłą, gdzie chcesz odpłynąć, gdzie chcecie odpłynąć razem, albo co topicie razem w tej Wiśle. O czym jest ten kawałek?
1: Teraz z perspektywy czasu widzę, że niekoniecznie o relacji mężczyzna-kobieta, ale o tym, że dużo chyba w życiu się trafia takich osób, które chciałyby dla nas czasem źle. Jakby to powiedzieć delikatnie.
0: Kładą kłody pod
1: Dokładnie. Nogi. To było takie moje struggle, żeby odpuścić osoby, które widziałam, że chcą utopić mnie właśnie w tej Wiśle, pozwolić im odpłynąć, zapomnieć o tych osobach, co nie jest łatwe często, jak ma się gdzieś tam długie relacje z osobami, są one ważne przez długi czas życia, potem widzisz, że najchętniej to by właśnie te kłody pod nogi ci rzuciły i zrobiły ci krzywdę, bez żadnego zastanowienia.
0: Rozumiem, że wszystkie kawałki, które tutaj znajdziemy na płycie Relacje, są twoim bagażem doświadczeń.
1: Tak, wszystko jest o moich historiach. Mm. Dokładnie tak.
0: Czyli każdy numer, który będziemy słuchać i interpretować na swój sposób, bo to jest piękne, że każdy może interpretować muzykę na swój sposób. To też jest umiejętność, którą nie każdy artysta posiada, aby utożsamiać się z utworem, niekoniecznie tak, jak on to przekazuje, ale również odnajdywać jakieś swoje sytuacje w tych kawałkach. Ale pierwsze wrażenie, które będziemy mieć, kojarzyć jakby z tobą i z twoimi doświadczeniami, rozumiem.
1: Tak, tak. Każda moja piosenka to jakaś historia, która mi się wydarzyła.
2: Maja miała taki obowiązek, powiem to wprost, żeby napisać teksty.
0: Masz siedzieć, płakać, masz tutaj zestaw chusteczek,
2: tutaj
0: być wrażliwą osobą i tę wrażliwość przelać na muzykę.
2: Masz pisać teksty. My będziemy pomagać w aranżacji, my będziemy pomagać w muzyce, my będziemy dopowiadać, my będziemy pewne rzeczy proponować, ale tak naprawdę te utwory powinny być o twoich przeżyciach, nie? No bo ona jest autentyczna tylko wtedy, kiedy śpiewa o swoich własnych historiach. Jakby śpiewała utwory czyjeś, no to do końca by tak się z nimi nie utożsamiała. A jak sama napisała, no to sama wiedziała, co chce przekazać w tym utworze. To była dobra taka forma wyjścia przy tworzeniu tych utworów, bo one są przez to spójne.
0: Mm-hmm. Ale cena tego jest bardzo wysoka, prawda? Żeby utwór był dobry.
1: Tak, otworzyć się, ale ja na przykład bardzo to lubię, bo przez to, że ja się otworzyłam ze swoich emocji i dużo różnych sytuacji przeżyłam, uwielbiam, kocham wręcz pisać teksty dla innych ludzi. Kiedy mogę się z nimi spotkać, porozmawiać o tym, co im się w życiu przydarzyło, bo ja też się bardzo otwieram przed ludźmi, nie boję się mówić o czymkolwiek, co tam w życiu odwaliłam, że tak powiem.
0: Mm-hmm. Co odwaliłaś?
1: No, spotykałam się z nieodpowiednimi osobami, szalałam.
0: Czyli byłaś niegrzeczną Mają.
1: Tak, ja jestem osobą grzeczną i miłą, ale troszkę naodwalałam życie sobie, samej narobiłam krzywdy. Dlatego też te piosenki o tym są, że każdy twój czyn musi być mniej więcej przemyślany, bo on wiąże za sobą konsekwencje, można kogoś zranić, można siebie zranić, bardzo prosto, nie myśląc czasem.

0: Północny wiatr.
1: Utwór, który ja przyniosłam na próbę. Napisałam go kiedyś i chciałam właśnie stworzyć go z chłopakami, bo byłam ciekawa, jak oni go przeniosą na muzykę. Zrobili to dla mnie idealnie. To jest mój ulubiony utwór, muszę przyznać. Zaraz pod plażę nad Wisłą.
2: Tak, tym bardziej, że on trochę się różni od tego aranżu, który my wykonujemy na koncertach, który jest taki mocno rockowy. Ja gram tam taką mocną gitarę w tym riffie, natomiast ten aranż pod płytę jest zrobiony zupełnie inaczej. Tu jest dużo brzmień takich elektronicznych, dużo jest mugów, takich syntezatorowych brzmieni, no i przez to też nabrał takiej magii, takiej mocy. I ja też uważam, że to jest jeden z lepszych utworów na tej płycie.
3: Tak, a to co Marcin mówi, koncerty są pod kątem aranżacyjnym, one mają być inne, bo mam wrażenie, że artyści dzielą się na dwie grupy. Ci, co grają tak samo jak na płycie i chcą odtworzyć każdą nutę, żeby po prostu ktoś jak przyjdzie na koncert, to usłyszał dokładnie to, co może usłyszeć w domu na płycie. No i dzielą się na tych, którzy chcą jednak zaproponować temu słuchaczowi coś innego, żeby ten utwór brzmiał w tym momencie, w tym dniu zupełnie inaczej niż na płycie. Aczkolwiek te same dźwięki, klimaty, te same stylistyki, natomiast utwór jest grany rzeczywiście i to większość tych utworów, które gramy na koncertach, inaczej brzmią. I one mają brzmieć inaczej, one mają być energetyczne, one mają być bardziej rockowe.
2: Za każdym razem inaczej brzmią, bo też jest kwestia, w jakim nastroju jest Maja na przykład, jak daną historię zinterpretuje, jak chce ją przedstawić, tak? Te utwory naprawdę różnią się od siebie.
1: Moja emocja jakby pobudza was do tego, jak zagrać finalnie.
2: Tak.
1: Bo ja bardziej śpiewam, trzymam się i tekstu, i melodii oryginalnych, ale dodaję zawsze coś od siebie. Zawsze dodaję
3: czuć od razu.
2: Tak, i ta energia gdzieś tam nas pobudza i to też jest feedback od razu ze strony publiczności. Także to
3: jak czujemy, że jest energetyczna improwizacja, chodzi, tak. I to tak ma chyba być, no bo wtedy jest to.
1: Forma jest każdemu znana.
3: Tak, więc formy musimy się trzymać, staramy się.
4: Dlatego na waszych koncertach jest fajnie, bo każdy jest inny.
3: Oczywiście, nie ma dwóch takich samych.
2: Można tak powiedzieć, tak.
4: A lubicie koncertować?
3: O, kto nie lubi?
2: O, tak. No to jest jakby koncertowanie daje to paliwo takie twórcze i ja osobiście najbardziej jednak, dużo bardziej od pracy w studio wolę pracę na scenie przed publicznością, więc to jest to, co mnie najbardziej kręci.

0: Proszę Olek, to taki jest zbuntowany numer. Dandyzm jest wyrazem buntu wobec mieszczańskiej rzeczywistości, proszę państwa. Buntujecie się czasami? Co was denerwuje? Tego będzie mniej, to zacznijmy od tej strony. Co was nie denerwuje?
1: Ja chyba powiem o tym, co mnie denerwuje. Mnie też nie denerwuje niedostępność emocjonalna w ludziach. Ja bardzo często daję dużo z siebie. O tym też jest w sumie ten utwór, Proszę Olek, powstał po mojej operacji. Ludzie pomogli mi tak naprawdę przeżyć. On jest takim
0: prezentem. Bo ty walczyłaś o zdrowie.
1: Tak.
0: Ty walczyłaś o zdrowie. Jak mogłabyś nam powiedzieć?
1: Urodziłam się ze skoliozą. Bardzo, bardzo silną. Jestem trzecim największym przypadkiem skoliozy w sumie na świecie, do tej pory zanotowanym. Najcięższym był do zoperowania. Operował mnie w Stanach doktor Lenki, ale miałam ogólnie łącznie 20 operacji. 18 w Polsce i dwie ratujące życie w Stanach. Dzięki cudownym ludziom w naszym kraju i nie tylko, ale głównie w naszym kraju ludzie zebrali dla mnie kwotę 3,5 miliona złotych, która została przekazana właśnie na tą operację. A więc dzięki temu żyję i dalej mogę robić to, co chcę. Pracuję nad sobą i dalej wylewam te emocje w muzyce. I jakby prezentem dla ludzi był utwór Proszę Olek. Mm-hmm. Prezentem, taką pierwszą piosenką, która została wydana po mojej operacji. Cały jakby zarobek z tej piosenki jest przekazywany na cele charytatywne. Mm-hmm. Ja zawsze staram się, żeby to było jednak właśnie w kierunku skoliozy, bo bardzo mała jest wiedza, jeżeli chodzi o skoliozę w Polsce jeszcze. Dla mnie to jest właśnie taki bardzo ważny temat. Więc Proszę Olek to jest prezent, podziękowanie dla ludzi za to, że uratowali mi życie tak naprawdę.
2: Mimo, że ten utwór nie ma nic wspólnego z lekiem jako takim, jakby tak. Se ktoś wyobraził.
0: To jest chyba, że lek na całe zło.
2: Tak, to jest też utwór o relacjach damsko-męskich.
1: Tak, dokładnie.
2: Przekornie.
1: Nie mogłam o kimś zapomnieć i prosiłam wszechświat o lek. Jakiś lek na to wszystko.
0: Zapomniałaś o nim?
1: Zapomniałam.
2: Udało się.
1: I'm proud.
0: Lek zadziałał.
1: Było ciężko, ale zapomniałam. Po prostu musiałam sobie zdać sprawę z paru moich takich...
2: No i w tym utworze na przykład...
1: W tym utworze
2: chyba rzeczywiście, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, to nawiązujemy do takich dobrych, rockowych brzmień polskiej sceny lat...
3: No tak, tak, bo tam 80. jest prosty ryf gitarowy, w refrenie trochę słychać The Beatles.
2: A może Manam? O, gdzieś tam.
3: Więc to jest taki stricte rockowy numer, bez żadnych udziwnień, ale myślę, że on tak właśnie powinien brzmieć. Prosto, jakby, żeby nie zakłócać tego przekazu, który ma Maja. I ja uważam, że ten numer, mimo że jest naprawdę bardzo prosty, to brzmi świetnie. Yeah!

0: Czy wasza droga była prosta czy kręta, jak teraz na to wszystko patrzycie, do tego, aby dojść do tego punkciku, do tego momentu, w którym aktualnie się znajdujecie? Sztormy. Były czy nie było sztormów?
1: Są.
2: Cały czas są, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: Nie przychodzą.
1: Nie, cały czas jest pod wiatr, cały czas jest kręta droga.
0: Ale sztormy to jest taki kawałek, który ma w sobie zwycięstwo. Tak to mi się wydaje.
1: No bo finalnie ta płyta jest zwycięstwem nad tymi sztormami. Ona nas jednoczy w tej walce właśnie o to, żeby pokazać, co chcemy muzycznie, nie? I mimo tych sztormów, mimo tych wiatrów, mimo przeciwności losu, to udała się ona nam w takiej formie, jaka jest, i jesteśmy z niej dumni. I mimo przeciwności losu, mimo tego wszystkiego, to jest jakby takim kwintesencją tego, co robiliśmy. No i oczywiście te sztormy dalej trwają i one będą trwać. To jest taki proces chyba nieunikniony, który artyści, jedni mają łatwiej, bo im tam wieje w te żagle, a drudzy mają troszeczkę pod prąd.
0: Muszą sami dmuchać.
1: My się wcale z tego powodu nie umartwiamy nad sobą.
0: Jak już dmuchać, to z uśmiechem.
3: Tak, ale to jest mój ulubiony utwór na przykład na płycie. Uważam, że sztormy są tak emocjonalne, tak delikatnie zaśpiewane. Do tego też tam nie przesadzaliśmy z aranżacją.
0: To
3: tak słychać, że tak, te sztormy nadchodzą, jest ta kulminacja.
0: Ale ta gitara.
3: Kupa.
2: Tak. Ja się go najbardziej wstydziłam, szczerze mówiąc.
3: Uważam, że to jest chyba nasza najlepsza aranżacja. Najbardziej lubię ten utwór.
0: Robert
3: tak
0: też jest zadowolony, prawda? Bo tam tylko na końcu te triumfalne.
4: Właściwie tam nie miało być bębnów, ale Marcin wymógł.
5: Tutaj poprosiłem, żeby zagrał jak Phil Collins.
4: Tak było. Siedzieliśmy w studiu wtedy, Marcin nagrywał. Chodź, spróbujesz, może coś tam będzie pasowało. Będzie pasowało. Marcin, ja nam nic nie wymyślę, nic. Wierzasz i robisz. No i tak się skończyło. No.
0: Robert Dudkiewicz.
1: Robert myślał, że w tym utworze na koncercie będzie sobie schodził na te 3,5 minuty. Będzie mógł odpocząć. No nie. Nawet nie ma chwili odpoczynku.
0: Widzisz, przyjaciele.
2: Trudno.
0: Koledzy.
2: Każdy zapierdziela.

0: Maja Kapłon i Dan Dysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Okładka waszej płyty czarno-biała, na niej dłonie, które trzymają linię tego całego pokręconego świata. Kto na to wpadł?
1: To był mój szalony pomysł. Mam koleżankę bliską, która jest mega artystką. Mhm. Jak ja zobaczyłam projekt, poczułam, że to jest wszystkie relacje, które są w tych utworach, są właśnie o tym. Te poplątania między ludźmi i to wszystko. Zapytałam Natalię, jest to Natalia Lipińska, autorka tego całego projektu, który jest na okładce, czy mogę tego użyć, bo to jest jakby w mojej wyobraźni odzwierciedlenie, o czym są wszystkie te teksty. O ciężkich relacjach, od tego, jak się jakby kształtuje mały człowiek w rodzinie, potem jakie błędy sobie popełnia, że ma różne schematy w życiu wyuczone i ta okładka to jest dla mnie i rodzina, i relacje, które poznajemy w życiu, ludzi, których poznajemy, z którymi musimy sobie poradzić, rozplątać te wszystkie supełki, które są w nas, żeby stworzyć prawdziwe relacje.
2: Więc nie dość, że to są relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, opowiadając historię właśnie w tych utworach, to ta płyta z mojej strony jest właśnie relacją pomiędzy nami. Tu jest akurat, są cztery ręce, idealnie pasuje, nie? Cztery osoby, cztery ręce, każdy ciągnie w swoją stronę, każdy ma jakiś tam swój pomysł i taki, niektóre się łączą, niektóre się przeplatają, niektóre pewnie się zasupłały pomiędzy sobą i myślę, że dlatego ta okładka przeszła tą weryfikację, no było trochę tarcia, ale przeszła. Możemy wspólnie powiedzieć, że jest odzwierciedleniem tych naszych.
3: Ja powiem od siebie, że nie do końca byłem zwolennikiem tej okładki, natomiast jak zobaczyłem właśnie to już fizycznie, no to wtedy stwierdziłem, że wow, że to jednak był dobry pomysł i tu przyznałem się do błędu i naprawdę dzisiaj uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Yeah.

0: Metaforyczny dom to kolejny kawałek, dziewiąty, już przedostatni, który znajdziemy na waszym debiutanckim albumie. Maja Kapłon i Dan Dysi, którzy są gośćmi Radia SK2. O relacjach sobie rozmawiamy, bo taki tytuł jest tego krążka. Metaforyczny dom. Lubicie wracać w swoje rodzinne strony?
1: Oczywiście. Myślę, że każdy.
0: Cóż to są za rodzinne strony?
1: Im ktoś starszy i więcej czasu przeżył na tym świecie, tym bardziej tęskni do swojego tego metaforycznego domu, bo to nie jest już ten sam dom, co kiedyś. On już nie istnieje. To się wszystko zmienia, tak jak relacje między ludźmi. Nie możemy wrócić do tego, co było 20 lat temu albo 15, bo ci ludzie już zupełnie inaczej myślą, są na innym etapie życia.
0: Ja pamiętam te telewizory kineskopowe. Tak,
1: tak, a wracamy do tego gdzieś tam pamięcią, wracamy uczuciem do tamtych czasów. Ten metaforyczny dom to jest nasze wyobrażenie tego, co kiedyś.
0: Waszym domem jest które miasto?
1: Naszym takim rodzimym miastem, jeśli chodzi o trzech Dandysów, to jest Żyrardów.
2: A u mnie jest Teresin.
1: A u Maji jest Teresin.
3: Pod warszawskim miejscowości. Gdzieś byliśmy blisko na szczęście siebie.
1: Ja na przykład już nie mieszkam w Żyrardowie. To Żyrardów zawsze będzie w moim sercu, no bo tam się człowiek nauczył, tam się człowiek wychował, tam człowiek spotkał znajomych, przyjaciół miał i funkcjonował i tam tworzyliśmy muzykę. To jest nasz ten metaforyczny dom, ale no to oczywiście jest przenośni, bo...
0: I byście dalej biegać w podartych spodniach, czy jednak dandy z elegancji
1: Francji? Ja powiem tak, że jak ja patrzę na dzisiejszą młodzież, to chyba wolę czasy, kiedy mama otwierała okno i wołała do domu, obiad! Mamo, jeszcze
0: piętra,
1: chwilę!
0: Moja mama krzyczała.
1: Jeszcze chwilę!
0: Całe osiedle słyszało.
1: Całe osiedle i lecieli wszyscy. Nie.
0: Ja robiłem mamie na złość i pytałem, a co dziś na obiad? Wszystkie sąsiadki już wiedziały. Pomidorowa!
1: Tak jest. Niż dzisiaj, co rzeczywiście mówi się, odłóż ten telefon, idź na chwilę na dwór, idź się przebiegnij, coś zrób, pogadaj z kimś, spotkaj się. Nie, dzisiaj mam wrażenie, że ludzie są coraz bardziej samotni. Ja uczę na co dzień, uczę grafiki komputerowej zawodowo. I rzeczywiście młodzież potrzebuje tych rodziców, tych relacji między nimi. Coraz mają tego mniej. Szukają tego cały czas. No jak nie znajdują, to uciekają w jakieś różne formy.
0: Szukają metaforycznego domu?
1: Tak. Szukają metaforycznego domu, żeby tam mogli się odnaleźć, tam zaznać spokoju i żeby ktoś wysłuchał. Tego brakuje mocno. Tak myślę.
2: Tak. Bo wiadomo, że rodzice zawsze nas wychowują najlepiej, jak potrafią, ale gdzieś tam właśnie te wszystkie braki w dzieciach na dorosłość i te problemy, w które się wplątują, zawsze są właśnie efektem tego nieprzepracowania. Ja na przykład jestem na terapii i myślę, że gdyby nie to, to dalej bym takie błędy popełniała i te właśnie sztormy na płycie i metaforyczny dom są dla mnie przynajmniej taką kokardką pracy nad sobą, że coś się zaczyna zmieniać i już nie mam takiej chęci wejść w coś, co wiem, że 10 raz na przykład sprawi, że poczuję ból, którego nie chcę czuć, że zrobię sobie krzywdę, że może mogę komuś zrobić krzywdę jakimiś decyzjami. Więc ta płyta jest takim dla mnie lekarstwem na to wszystko, taką radością, że przeszłam przez to i jestem dalej i dzieje się dalej.
1: Jak ktoś posłucha sobie tekstów, one są bardzo trudne. To są bardzo trudne i zawiłe teksty. I ma to swoje plusy i minusy. Jedni wolą kawę na ławę, a w tych utworach, żeby zrozumieć przesłanie albo dojść, o co chodziło autorce, to naprawdę trzeba się mocno wgłębić i poznać każdy kawałek tego tekstu, który tam jest. Dopiero wtedy się go zrozumie.
2: Tak. Tu jest trochę poezji ode mnie,
0: jest
2: szczerze
0: dużo
2: mówiąc.
0: Poezji. Jeden numer jest dobrym materiałem na pracę magisterską z filozofii.
1: Tak myślę.
2: Trochę tak.
4: Albo z psychologii.
0: Społecznej.
2: Głównie, tak. Myślę, że głównie.
3: O psychiatrii nie wspominaj.
2: Tak. Może to płyta dopiero się nazywać Spektrum.
3: To jest bardzo dobry tytuł na kolejną płytę Spektrum.
2: Tak.
3: Świetne.
0: James Bond, tak?
3: Zapiszmy to.
1: Zapiszmy to.

0: Maja Kapłon, Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz. Przywitaj się, Robert.
1: Czemu zawsze ja się witam?
0: Bo mówisz najwięcej. I tak dobrnęliśmy do końca, moi drodzy. Dobrnęliśmy do ostatniego utworu, który jest zwieńczeniem waszej debiutanckiej płyty Relacje Maja Kapłon i Dandysi. Ten kawałek nazywa się Dystanse, pozycja numer 10. Szybko te dystanse w tym numerze skracacie. Szybciutko no,
2: tak,
0: tutaj jest.
2: Tak. To jest chyba utwór najbardziej
3: osobisty.
2: Tak.
3: W którym jakby podkreślam całą jakby moją przemianę. Ja mam całe plecy w bliznach, pociachane i jak kocham to pokazywać, bo wiem ile kompleksów mają kobiety głównie w tym kraju, związane właśnie z ciałem, rzeczami, które ukrywają, wstydzą się i nie chcą tego robić, dlatego że boją się tej oceny. I ja stwierdziłam, że chcę być takim przykładem, który będzie na złość wszystkiemu pokazywał wszystkie mankamenty, czy moich właśnie jakichś niedojrzałych decyzji z kiedyś i śpiewał o bez żadnego zastanowienia o tym, co jest nieidealne w takiej idealnej idei. Na wszystkich koncertach, które zagrałam, miałam plecy na wierzchu, zawsze pokazywałam te blizny. W Wojsie gdzieś tam chcieli to ukrywać, ale ja też mówiłam, że nie, że może to być, że ja chcę, żeby to było widać, bo chcę być właśnie takim przykładem, żeby po prostu te młode osoby poczuły, że to nie jest nic, co jest straszne, tylko właśnie trzeba trochę pracy, żeby to zaakceptować, żeby dostrzec to, że te blizny mogą być twoim trofeum, tego, co przeżyłaś i pozwoliłaś sobie przeżyć też w tym płaczu i drodze do akceptacji siebie. No więc dystanse były dla mnie mega otworzeniem i mega też czuję siłę w tym, że powiedziałam o tym, że pokazuję blizny i te blizny są moim trofeum i właśnie chcę je pokazywać jak najczęściej i jak najwięcej.
0: Jesteś bardzo odważną kobietą.
3: Jestem. Czasem mi to przysparzało trochę problemów, dlatego że właśnie często jestem mało kompromisowa i pracuję gdzieś tam cały czas nad tym. Mam pewne wyobrażenie tego, jaka chcę być w muzyce i dla ludzi gdzieś tam w social mediach i dlatego się często upieram, bo chcę dużo dobra wynieść chyba po prostu. I tak wie, to teraz...
2: Mało kompromisowa to jest jakby chyba kwintesencja tego, co powiedziała. Mało kompromisowa.
0: A szalona? Jest...
2: Oj, absolutnie. Szalona, ciężko ją okiełznać, żyje zupełnie w swoim świecie.
0: Trzech facetów nie daje.
2: Nie, absolutnie. Dystans.

0: Jak szukacie jeszcze, zapytam a propos tych dystansów, jak szukacie jeszcze luzu w tym całym spiętym świecie?
1: Ja medytacją bardzo dużo. Mhm. Lubię medytować i dawać sobie moim myślom przepływać. No i właśnie terapia mi pomaga. Przesiewa te złe schematy z życia i pomaga zobaczyć nie jedną drogę, tylko 10 różnych rozwiązań, które można ewentualnie.
2: A ja myślę, że jak się spotykamy w grupie, to my wtedy się właśnie dobrze luzujemy.
1: Też prawda.
2: Bo, jak, tak, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Oczywiście.
2: To jest fajne, nie? Za każdym razem, kiedy tam nawet się poprzytykamy nieraz, nie? Ktoś komuś tam na złość, ktoś tam pisze, pozłości, żeby drugiego wnerwić, to jak się spotykamy razem, to jakby to przechodzi, nie? I tak zaczynamy od nowa.
3: Tak, ale też generalnie ta płyta jest też o relacjach przyjacielskich, bo my na co dzień jesteśmy przyjaciółmi, tak? Znamy
2: dokładnie.
3: Się
2: od lat
3: zamierzchłych czasów, lubimy ze sobą spędzać czas.
0: A jak w ogóle powstali dandysi? Pamiętacie ten moment, kiedy się panowie spiknęliście wszyscy ze sobą?
3: Konstytuowaliśmy się w zasadzie w momencie, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Mają.
2: Aha.
3: Wcześniej oczywiście
2: graliśmy
3: w różnych projektach muzycznych od wielu, wielu lat. Natomiast ta idea dandyska zaczęła nam przyświecać tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się Maja. Tchnęła tego ducha w te utwory, które już mieliśmy.
2: Nad którymi
3: pracowaliśmy. Także to chyba był ten moment.
2: Tak.
1: Dla mnie jest niesamowite to, że wy dalej jesteście dandysami. Cały czas macie brody. Odkąd was poznałam,
3: przyszła idea,
1: żebyście byli dandysami, ale nie mieliście wcześniej. Robert nie. Chyba nie miał. I Jarek też, jak cię poznałam, nie miał.
0: Robert, potwierdzasz?
2: Nie wiem, ja nie pamiętam tego momentu.
3: Ja do dzisiaj chodzę w takich tych kreciastych płaszczach, takich brytyjskich, więc gdzieś to zostało w takim codziennym też wizerunku. I zresztą chłopaki też. Tak, żeby się powygłupiać gdzieś tam, poubierać się tak troszkę kolorowo i nie wiem, ruszyć gdzieś w miasto do restauracji, tak? Czy na koncert, na jakiś spacer.
2: No ja włosów nie mam na głowie, to mam chociaż brodę, no z tego się trzeba cieszyć.
0: Jestem pod ogromnym w ogóle wrażeniem tego, że na tej płycie mogę znaleźć cząstkę każdego z was. Życzę, żeby mógł się z nią zapoznać każdy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Jeżeli nie na płycie, to na koncercie. Każdy koncert jest wyjątkowy, zwłaszcza w waszym wykonaniu. Zapraszamy również na media społecznościowe.
1: To w sumie Facebook, Maja Kapłon i Dandysi, no i Instagram Maja Kapłon. Tam wszystkie rzeczy.
3: Tak, szczegóły dotyczące płyty i dotyczące koncertów, więc odsyłamy tak, albo na nasz zespołowy Maja i Dandysi, albo właśnie na Maję i profil na Instagramie.
0: Tam zaglądajcie i tam znajdziecie trzech sympatycznych panów brodaczy, dandysów, którzy byli gośćmi Radia SK2, Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne. Dziękuję wam.
3: Bardzo
0: panowie.
3: Serdecznie Dandysi, dziękujemy.
0: Z którymi oczywiście śpiewa Maja Kapłon. Dziękuję ci również, że byłaś tutaj z nami,
1: dziękuję.
0: A oni tworzą jedną wspaniałą całość, którą będziecie mogli posłuchać i doświadczyć tych cudownych wrażeń na płycie Relacje. Maja Kapłon i Dandysi dzisiaj w Radiu SK2. Dziękuję wam za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Mielibyście powiedzieć, w czym jesteście tak zwaną złotą rączką, Maja?
1: Ja myślę, że w przelewaniu moich doświadczeń i jakichś tam życiowych odpałów na teksty. Przelewanie wszystkich emocji po prostu na teksty.
0: Dobrze, Jarek, ja na przykład potrafię naprawić gniazdko.
2: Nie, to ja kompletnie się do tego nie nadaję. To są jakieś takie rzeczy
0: abstrakcyjne. Z elektryką zero.
2: Zero.
0: Tylko klawisze.
2: Komputerowo i klawiszowo.
1: I ale, graficznie.
2: I graficznie, ale jeśli chodzi o sprawy manualne, to żona wie i słyszy i potakuje głowę.
3: Ja z kolei podobno dobrze gotuję, więc podobno dobrze mi wychodzi.
0: Co ostatnio dobrego ugotowałeś?
3: Robiliśmy domowy kebab.
0: Proszę bardzo.
3: Dosłownie przed
0: Jakież to polskie?
3: Tradycyjny polski.
0: Kebab w sosie mieszanym.
3: Jak najbardziej.
0: Robert, w czym złota rączka?
4: No właśnie te gniazdka, o których mówił Jarek. Nie, tego nie robię, ja robię.
0: Naprawdę?
4: Szczerze nieźle.
0: To na czym się znacie? Te wszystkie umiejętności połączyliście w jedno, scaliliście i w lutym 29.2024 rok wyszła wasza debiutancka płyta Relacje. Porozmawiamy sobie o niej, rozbierzemy na części pierwsze, aby dotrzeć do waszej takiej muzycznej wrażliwości. Czy jesteście gotowi?
1: Ready.
5: Nie poczęstuję sobą, nie poczęstuję ciebie, nie chcę być przekąską naraz. Nie będę jak Indiana Jones, to twój mąż, nie poszukuję wrażeń, nie poczęstuję sobą.

0: Jak Indiana. Mocny start. Gdzie znalazłaś tych sympatycznych Indian? Każdy z nich na swój sposób jest jak Indiana Jones. Opowiadaj.
1: No, to jest trochę o moim ADHD. Ja lubię się czasem wrzucić w jakieś doświadczenia, żeby sprawdzić, jak to jest. Zanim jeszcze nie leczyłam się w sumie na to ADHD, to lubiłam się tak wrzucić w jakąś taką historię, niekoniecznie bezpieczną, niekoniecznie fajną, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby sobie dodać trochę weny. Ale Indiana jest już o tym, że już staram się tego nie robić, że już pracuję nad tym, że nie będę jak Indiana Jones, nie będę poszukiwać wrażeń, że czas trochę
2: podejmować ryzyka jakiegoś dużego.
3: Tak, a Indianie to ją znaleźli, a nie ona Indian.
0: No to opowiadaj w takim razie. Jarek, jak ty znalazłeś te Pocahontas?
3: O, ja tą Pocahontas obok mnie, co siedzi, to znaleźliśmy się w takiej małej miejscowości.
0: 2016 rok?
3: To był albo 15.
2: Albo nawet 15.
3: No. Nawet 15. Znaleźliśmy się w takiej miejscowości Teresin. Ona jest niedaleko Warszawy, gdzie spotkaliśmy właśnie tą Pocahontas w pizzerii. Umówiliśmy się na spotkanie, absolutnie.
0: Jadła kebaba.
3: Nie jadła kebaba, nie mogę powiedzieć, co piła. I czekała na nas. No i to były pierwsze nasze relacje, które nawiązywać można...
2: A jeszcze wcześniej był koncert wspólny. Był... To też jest istotne,
1: tak,
2: gdzie pierwszy raz usłyszeliśmy Maję i Maja pierwszy raz usłyszała nas.
3: No i od tego momentu...
0: Ten koncert graliście?
3: Też w Teresinie, właśnie w Teresinie. Ona występowała przed nami, jako taki ala support,
0: dobra,
3: nie, wtedy.
2: Jeszcze tak bardzo młoda osoba.
3: Po tym Marcin właśnie do mnie mówi, słuchaj, słyszałeś tą dziewczynę, no super śpiewa, nie? Może warto byłoby się z nią spotkać i pogadać, może coś zrealizujemy razem wspólnie. My, jako te stare dziady, nie? Bo różnica wiekowa jest jednak spora. Słuchając, co widać, słychać i czuć, nie? Siwa broda i te sprawy, nie? A tu młoda osoba, kompletnie.
1: To właśnie doszło wam tych siwych takich.
3: No,
1: jak was poznałam,
3: nie ubyło. Znaczy mi włosów ubyło, ja już nie mam w ogóle, nie? Ale rzeczywiście z Mają wtedy, żeśmy się spotkali pierwszy raz, zaprosiliśmy ją do projektu i w przeciągu chyba miesiąca albo półtora, jak zaczęliśmy pierwszą próbę, to powstało najwięcej utworów z tej płyty. A wtedy mieliśmy taką wenę i taką chemię muzyczną, to była po prostu taka magia,
2: że sypaliśmy
3: to po prostu, siadaliśmy jeden utwór za drugim utworem, Maja pisała teksty, muzykę i to powstawała rzeczywiście wspólny proces twórczy był.
1: Inspirowała wasza muzyka, mega, tak do tego stopnia, że ja byłam w stanie od razu coś napisać i wylać. To no było dla mnie mocne wszystko.
3: I rzeczywiście to był miesiąc, dwa albo nawet trzy takiej absolutnie kompatybilnej współpracy muzycznej. Oczywiście te utwory później ewoluowały, zmieniały się, coś żeśmy dodawali, zmienialiśmy, ale szkic, jakby forma tego była wtedy skomponowana. To był jakby ten proces takiej najbardziej aktywnej naszej pracy twórczej.
0: Czyli początki, jak spotkaliście się.
3: Tak, tak.
0: Dobra, a jakie muzyczne wrażenia znajdziemy w tej waszej muzycznej dandyskiej kulturze? Płyta, gdzie jest mnóstwo nurtów muzycznych.
3: Absolutnie.
2: To chyba, sorry, że wchodzę w słowo, wynika z tego, że każdy z nas jakby gdzieś wychował się w innym klimacie muzycznym i
0: dobra,
2: to jest słyszalne, tak?
0: Okay. No to po kolei w takim razie, niech będzie. Robert, kogo słuchał?
4: Ciężkiego metalu. Tak, tak, co prawda nie gram, tak, ale wychowałem się na Def, na Cannibal Corpse, tego pokroju zespoły, nie?
0: Dobra, a twój ulubiony bębniarz?
4: O, nie pytaj bębniarza o to, bo...
0: Okej, okay, bo

0: Siedzi tutaj koło mnie.
1: Wiesz, litania, ale myślę, że Gene Hoglan z Defa, z Testamentu, na pewno Lars. Mm-hmm. Pewnie bym miał, że powiedział Lars. No ale to za młodych lat. No i polskie podwórko, Czarek Konrad, Michał Dąbrówka, mistrzowie, nie?
0: A Marcin Krynicki, gitary?
2: No ja generalnie wychowałem się na bluesie i na takiej czarnej muzyce. Mm-hmm. Natomiast no też zawsze słuchałem muzyki rockowej, mocnej, takiej hard rockowej, więc no to też te riffy, które są tu na płycie, stąd się biorą u mnie.
0: Dobra. Ty jesteś człowiekiem odpowiadającym za charakter bluesowy na tej płycie. Okej, okay. A Jarek?
3: A u mnie to było wszystko.
0: On kombinował.
3: Ja kombinowałem, oczywiście nie mógłbym sobie podarować, jakbym nie powiedział o Queenie. Taki zespół absolutnie topowy dla mnie. I jak ktoś usłyszy, że Michael Jackson, to każdy powie, tak, Michael Jackson dla mnie to jest geniusz muzyczny, nie? I nie ukrywam tego. Oczywiście można byłoby mnożyć tych artystów takich z pierwszej półki. Ja słuchałem muzyki środka. Mi była muzyka i bliska jak Destruction właśnie muzyki heavy metalowej, a zarazem mogłem słuchać Phila Collinsa, nie? Więc ja zawsze patrzyłem na muzykę, że mi się utwór podobał albo nie podobał. Niekoniecznie zależało to, kto to wykonywał. Albo George Michael śpiewał wspaniale, nie? I dla mnie były jego utwory też fantastyczne, więc ciężko by się było określić do jednego artysty.
0: This is the man's world. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten pierwiastek kobiecy?
4: U mnie jest taka ciężka mieszanka, dualizm, bo ja kocham, ale to kocham techno i eurodance. Proszę Eurodance bardzo. To była w ogóle moja pierwsza miłość muzyczna.
1: Ja cię kręcę.
2: Też oczywiście
0: ale kochamy. Ja też chodziłem na taki,
2: ja też
0: zaczęłam koncerty.
4: Lata 2000, w których ja byłam po prostu dzieciakiem i to wchłaniałam. Ja słuchałam Radia Eski. Tak, ja słuchałam kaset. To jest w ogóle hit, bo ja nagrałam sobie, jak skakałam na tapczanie do Radia Eska i nagrałam na te kasety, to były taty kasety oryginalne, nagrałam jak śpiewam i śpiewam sobie pod te piosenki. Oczywiście były awantury o to straszne, że zagrałam swoimi wokalami, swoimi piosenkami pod Eurodance właśnie głównie na taty kasety, ale gdzieś tam to mnie najbardziej chyba pociągnęło. Ale kocham też takie bardzo przemyśleniowe kawałki, jak na przykład Micromusic, które bardzo mnie poruszają. Więc Eurodance jako elektro, ale jeżeli tekstowo emocje, to mocno Micromusic, jeżeli chodzi o Polskę.
0: Naprawdę jesteście niezłą mieszanką, trzeba powiedzieć, muzyczną. Jeżeli chodzi o te wasze połączenia, tego, co wam w duszy gra, to jest niesamowite, ale Eurodance wygrywa.
2: Kluczowe.
4: Nas połączyło. Dobrze, że to dzisiaj wybrzmiało.

0: Maja Kapon oraz Dan Desi, czyli Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki i Robert Dudkiewicz są gośćmi Radia SK2. Witam was serdecznie. Maja i Dan Desi. Maja Kapon i Dan Desi. Dlaczego Dan Desi?
1: Właśnie, Marcinku, powiedz dlaczego.
2: Dan Desi, dlatego, że generalnie chodzi o tą elegancję w ubiorze, w wyglądzie, ale też w brzmieniu, właśnie w szukaniu takich dźwięków, które gdzieś będą się kojarzyły z tą elegancją, i dlatego Dan Desi.
1: Po drugie, ta muzyka nasza jest bądź co bądź oszczędna. Tam nie ma żadnych wodotrysków, tam nie ma żadnych jakichś super, nie wiem, zagrywek, nie wiadomo jakich. Chodziło o bardzo prostą formę przekazu, a zarazem, żeby była właśnie elegancka. I myślę, że to podsumowanie tego wszystkiego, żeby to było tak jak micro music, mało muzyki, teoretycznie, a zarazem dużo jej. To wszystko wplecione właśnie w ten klimat taki a la dandyski, jak my to nazywamy. Faceci z brodami, tacy trochę starsi, którzy już tego bluesa i tego
0: dymu. Zakładacie cylindry na koncertach?
1: No nie, nie zakładamy, bo akurat nie chcemy to mocno tak stylizować się w tej materii. Bardziej tu chodzi o to, co w duszy jest, niż na zewnątrz. Na zewnątrz czasem można i trampki założyć, ale gdzieś tam ta stylistyka właśnie muzyczna w każdym gdzieś tam z nas jest. I dlatego taki pomysł.
0: Proszę bardzo, czyli w każdym człowieku szukacie środka.
1: A

0: Co takiego wydarzyło się na Kameralnej?
1: Kameralna to stolica w ogóle, która nie istnieje. Tylko wyobraziłam sobie po prostu moje pierwsze spotkania z moją pierwszą miłością. Właśnie na tej ulicy, ucieczki z domu, mówienie mamie, że idę do koleżanki. Taka pierwsza miłostka licealna, można powiedzieć, tak, bo to był ten okres. Czyli trochę kłamstewek rodzicom i trochę więcej gdzieś tam zanurzania się w miłość do drugiej osoby. Takie pierwsze uczucia mocne. To jest to, o czym jest ten utwór.
2: No i ten utwór, jeden z pierwszych utworów, który powstawał, dlatego że Maja przynosiła jakiś tam pomysł i mówi, słuchajcie, mam coś takiego, nie? No spróbujemy to zagrać. Jak będzie to fajnie brzmiało, to to zostanie, a jak nie, no to idziemy dalej.
3: Tak, i to trzeba powiedzieć, że to jest chyba jedyny na płycie numer, gdzie Maja skomponowała też muzykę. Tutaj jest tekst i muzyka, bo to 100%
2: tak, gdzie ona miała taką wizję miała mniej więcej. My żeśmy oczywiście dodali aranżację, zrobiliśmy tutaj jakieś swoje brzmienia. Rzeczywiście Maja to miała pomysł na ten utwór. Tak od początku do końca i też staraliśmy się go tutaj zaszczepić.
0: Kłócicie się czasami, czy nie?
2: Tak, naprawdę.
0: Jak tak,
3: ale twórczo się kłócimy. Okay. Konflikty są twórcze, czyli coś wynika z nich zawsze pozytywne. Mm-hmm.
0: A jak szukacie kompromisu?
1: Zawsze te emocje wszystkie jakoś tak wypłyną, potem jest okres ciszy, a potem już to tak się uspokaja, jak wszystko się z siebie wyleje.
2: Ja mam wrażenie, że Robert później coś wpisuje śmiesznego na grupie, bo mamy swoją grupę.
1: To rozluźnia.
2: I to nagle tak zupełnie zmienia oblicze naszej trudnej rozmowy.

0: Jakie to było wrażenie, kiedy otrzymaliście ten krążek zapakowany w folię? Nie każdy spełnia swoje marzenie pod postacią wow, wydałem
1: płytę. Ja przygotowywałem projekt koncepcyjny cały i widziałem tą płytę w komputerze. Od początku do końca. Od okładki jednej wewnątrz i na druku na płytę. Ale dopiero jak przyjedzie to z drukarni, z tłoczni, zafoliowane, jak się to otworzy, to dopiero jest wow, ale to fajne jest,
2: można to
1: naprawdę
2: powąchać.
1: Takie, tak. Coś takiego no, wyjątkowego. I rzeczywiście, mimo że na co dzień się tym zajmuję, bo prowadzę studio projektowe i robię tego typu rzeczy bardzo często, to jednak własne, takie nasze wspólne, można powiedzieć, dziecko, jak się odpakowuje z folii, to robi wrażenie. To robi rzeczywiście. Myślę, że nie tylko ja, nawet i kolega tutaj też do mnie napisał, że mówi, słuchaj, no, trochę mi oczy się zwilgotniły.
2: Myślę, że każdy z nas zapłakał, tak, a propos
1: no, bo to było coś takiego, to był dokładnie cel sam w sobie. Za nami nie stoją żadne firmy fonograficzne, za nami nie stoją żadni wydawcy. My byliśmy wydawcą, producentem tego. Wszystko, co na tej płycie jest nasze i to jest wyjątkowość tego. W takiej formie nikt nam tego nie narzucał, nikt nie zmieniał, nikt nie mówił, że ten utwór to nie jest dobry na tą płytę, albo że go trzeba zagrać tak, albo nie inaczej, bo się nie sprzeda, albo że jest za długi, albo że jest za krótki, bo w radiu nie będą puszczać. Nie. To jest dokładnie nasza decyzja, jak ten utwór ma brzmieć. I on tak brzmi.
3: Dla mnie to było mega wzruszające, jak zobaczyłam Fizyka, bo te piosenki, wiadomo, były w wyobraźni, były na trakach, były gdzieś tam w jakiejś przestrzeni niefizycznej. I jak zobaczyłam tą płytę, zdałam sobie sprawę, że gdzieś te wszystkie teksty i melodie, które nam siedziały w głowie, one realnie fizycznie są. Dla mnie to było takie mega, mega wzruszające, że to fizycznie jest na tej świecie.
1: Jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć, bo mówienie o tym, że się wydało płytę w formie cyfrowej, to jest zupełnie co innego, niż ta płyta jest przed nami, leży tu i obok. To jest zupełnie inna forma. Oczywiście ktoś powie, no tak, no tu są te utwory i są w formie cyfrowej. Tak, to prawda, ale jak się wrzuci ten krążek do sprzętu odtwarzającego, to można wysłyszeć tam wszystkie rzeczy, których nie słychać w formie internetowej. Dlatego wartość tej płyty jest większa, bo rzeczywiście są tam takie artefakty muzyczne, których nie da się wysłyszeć w formie no, tej internetowej, która jest dostępna na różnych platformach.
0: Ja zawsze to będę powtarzał, że jestem bardzo dumny z tych muzyków, którzy spełniają swoje marzenia od A do Z własnym kosztem.
1: Tak, tutaj ewidentnie było tak. Wszystkie festiwale, gdzie byliśmy, gdzie zagraliśmy jakieś koncerty płatne, te pieniądze trafiały, no można powiedzieć, do szuflady i te pieniądze zostały absolutnie stuprocentowo wydane na tą płytę. Na nagranie utworów, na miksy, na mastery, na godziny siedzenia w studiu, czyli muzyka zarobiła na muzykę. Nie bieraliśmy pieniędzy z domu, tak zwanego domowego budżetu, nie szukaliśmy sponsorów, bo nie ma tam żadnego sponsora, specjalnie, żeby nie było, że jakaś firma nam tam tutaj pomaga i sponsoruje.
0: Po prostu, żeby wyprodukować to było, te płycie, tak, zarabialiście na to
1: tak,
0: na koncertach.
1: Dokładnie tak. I taka była też idea tego i to, co tu jest, to jest rzeczywiście utwory muzyczne, które powstały z muzyki. I finansowej, i takiej naszej mentalnej.
3: Z czystej miłości w sumie do tego, co robiliśmy sobie.
1: Czysta prawda. I płyta jest zrobiona 100% z naszych
2: pieniędzy. I koniec, kropka.
1: I koniec.

0: Trzeba czasami co nieco wypłakać. Płacz to jest też trzeci numer na waszych relacjach.
1: Po plaży nad Wisłą to był drugi utwór, który się znalazł na naszej zakładce YouTube'owskiej. No i on całkiem nieźle chyba się przyjął, bo mieliśmy bardzo pozytywny z sieci odzew odnośnie tego utworu.
2: Mimo, że jest ciężki.
1: Mimo, że jest ciężki. On ma swoją stylistykę. On powstawał rzeczywiście absolutnie tutaj twórczo, bo żeśmy na próbie się spotkali, każdy zaczął grać jakimś...
0: Ale też się ciężko rytmie. To śpiewa, bo tam jest cały czas płacz,
1: tak,
0: płacz,
1: tak,
0: płacz.
1: Tak, tam jest, spory...
2: Ja też powiem, o co tam chodziło mi. Dokładnie.
1: No ale jeśli chodzi o muzykę, to powstawała absolutnie na zasadzie takiego komponowania wspólnego, nie? Że każdy dokładał, a to rytm, a to gitarę,
3: tak,
1: a to wszystko.
3: Jakiś pojawił się motyw na próbie, który rozwijaliśmy potem. Każdy od siebie coś dodawał.
1: Zrobiliśmy z tego, tak.
3: I to jest właśnie chyba najlepszy przykład takiego wspólnego wyprodukowania tak, utworu.
1: To płacz, to absolutnie.
3: Naprawdę każdy miał tutaj swój udział w tym utworze, tak. Bez wyjątku.
0: Jak w kierunku Buenos Aires, boskie Buenos, Buenos, Buenos, Buenos, Buenos, tak. Aires, Aires, Aires. Tak, tam tak. Słyszymy płacz, płacz, płacz, płacz, płacz. Tak. Jak to jest z tym płaczem, szczerze?
2: To było takie moje wyobrażenie o tym, że czasem jesteśmy już w takim momencie tego płaczu, że nie możemy złapać powietrza i już po prostu jedyną opcją, która zostaje, wyżalić się z tego wszystkiego drugiemu człowiekowi. No i tak naprawdę ta piosenka wyszła na próbie Dandesowej i ja się przed nimi obnażyłam wielką emocją, którą miałam na tamten czas i uwolnienie z tej emocji jakby
0: możemy powiedzieć, co to była za emocja?
2: I nie wiem, czy to nie było napisane od mojej przyjaciółce, takiej, z którą się przyjaźniłam 12 lat i bez żadnego powodu i gdzieś ta relacja umarła, mimo że ja wiele razy wyciągałam rękę i czułam się mega samotnie w tym wszystkim. Płaczę sobie sama, patrzę gdzieś w górę na pełnię w takim mieszkaniu mojego kolegi w Warszawie, w którym było jedno okno tylko. Ja sobie siedziałam skulona na krześle, widziałam tą pełnię i właśnie wtedy przyszła mi wizja na tekst w tej piosence. No i potem jak przyszłam na próbę i pokazałam ten tekst i miałam jakąś wstępną melodię, to chłopaki od razu podłapali te ciężkie emocje.
3: Tak, ja byłem pod wrażeniem właśnie, że Maja to była w stanie w ogóle wyśpiewać, bo to jest dykcyjnie szalenie trudny numer i to naprawdę szacunek, bo jest to zaśpiewane perfekcyjnie.
2: Mhm. To była ciężka praca rzeczywiście, żeby się nauczyć to zaśpiewać.
4: Kontury mych wrażeń okrywa zimna rosa. Jaki wstyd, że nie ja sama. Porządek mam wielki w oczach i we włosach. Wiesz, formuję twe twarze w dymie papierosa. Gdy bliższe dla oczu jest.

0: Maja Kapłon i Dan Dysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Parkujemy teraz swojego kabrioleta numer 4, moi drodzy. Czy Dan Dysi i pierwsza dama, która razem z nimi się wozi, buja po ulicach miasta, jeżdżą kabrioletami? Jak nie pada.
1: No, warunki klimatyczne w kraju naszym nie do końca pozwalają tym kabrioletem tak się cieszyć, jakby człowiek chciał. Dlatego myślę, że kabriolet...
0: Ale w aucie potraficie co nieco wymienić.
1: Koło może.
2: Ja nic.
3: Ja się nie będę wypowiadał.
0: Tego jest asystans. Ja też tak mówię. Słuchajcie, co chcielibyście wymienić w sobie? O czym jest ten numer kabriolet?
2: Kabriolet jest o szaleństwie. Chciałam, żeby to był taki luźny utwór. Tak naprawdę to było o polonezie, bo miałam kolegę, który miał starego poloneza i otwierał zawsze, jak było gorąco, szyby. Ja po prostu wystawiałam głowę, bo jestem walnięta.
1: Ja przepraszam, dopowiem tylko, że polonez to był kiedyś taki samochód, jakby ktoś nie wiedział, bo jednak może słuchają nas osoby, które nie pamiętają, że były takie
3: samochody. Jesteśmy z tego pokolenia, ja osobiście jeździłem polonezem.
0: Mój dziadek też miał, też kierowałem, no pamiętam.
1: No tak, wiem, że my już starzy.
3: To jest taki old school, naprawdę.
0: Ale uwaga, mój pierwszy samochód to maluch. Maluszek, Fiacik, 126P. Pamiętam, jak z prawej i z lewej strony rdza go jadła.
3: Sanie w desce się wyciągało przy spieszce.
1: Ja już miałem ten zapalany z kluczyka.
0: Ale silnik w bagażniku.
1: Tak, tak. Był taki dowcip, ale nie może.
0: Proszę bardzo, dowcip o maluchu.
1: Nie? O maluchu? Tak. Jak się spotkał maluch z czołgiem?
0: No jak?
1: Jeden mówi, ty tak dziwnie wyglądasz, że masz coś na czole, nie? Mówi, wolę mieć coś na czole niż
0: w bagażniku. Tak.
1: No mniej więcej.
0: A, dobra, kabriolet, czyli czołg czy maluch?
1: Utwór
0: to jest?
1: Taki bardzo...
0: Utwór taki coś pomiędzy czołgiem, pomiędzy maluchem.
1: Utwór kabriolet, myślę, że bardzo melodyjny utwór, bardzo klimatyczny, bardzo fajny. Jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie to właśnie kabriolet. Jest tak przyjemnym, tak bardzo melodyjnym utworem, że jego naprawdę graliśmy nieraz nawet akustycznie.
2: Na akustycznych,
1: tak, na akustycznych koncertach, które graliśmy, czy to charytatywne, sporo było takich naszych występów. Maja zawsze namawiała publiczność do tego, żeby z nią śpiewali. Tam jest taki zaśpiewy, fajne są, no i to można ponucić. W przeciwieństwie do niektórych utworów, które nie są typowo takie melodyjne, które są bardzo trudne do śpiewania.

0: Studiu Radia SK2 bardzo milutko. Takie osoby jak Maja Kapłon, ale Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz, który nic nie mówi, ale cały czas tylko słucha, ale tworzy zespół Dandysi. Powiedz coś.
1: Dyksz.
0: Proszę bardzo. Cały Robert, moi drodzy. Rozmawiamy sobie o ich pierwszej płycie, Relacje, Maja Kapłon i Dandysi. O tych relacjach tutaj i o tej całej wrażliwości, o tej przygodzie z muzyką bardzo dużo. I moi drodzy, na tej płycie kawałek, który stał się kluczem, można by powiedzieć, chyba do wszystkiego. Plaża nad Wisłą. Historia zaczęła się
2: tak, że muzyka do tego utworu Plaży nad Wisłą powstała zanim jeszcze Maję żeśmy poznali. On nie miał takiego wyglądu, nie miał tego brzmienia, nie miał tej melodii takiej, którą ma finalnie. Dopiero jak Maja przyjechała do nas na te pierwsze próby, zaproponowaliśmy taki utwór, fragment. Pociągnęła jakby sprawę w taki sposób muzycznie, że ten utwór nagle się narodził, więc zaistniał tak naprawdę dzięki Mai. Trzeba utwór odkryć i on został odkryty w kamieniu wyłupany.
3: Tak, Maja tchnęła w niego się narodził, nowego ducha.
0: Tak, żeby się narodził, była potrzebna kobieta i trzech mężczyzn.
4: Absolutnie.
5: Nasze pierwsze spotkanie.
2: To było nasze
5: pierwsze spotkanie.
3: Chyba pierwszy w ogóle utwór, jaki zrobiliśmy razem.
5: To była w ogóle pierwsza rzecz, którą wy zagraliście, jak my się spotkaliśmy. Tak. Jak ja to usłyszałam, to ja już widziałam całą historię tego kawałka. Już wiedziałam, o czym on będzie i w sumie zaczęliście grać, a ja zaśpiewam od razu ten refren. Ty to opisz mnie. Od razu czułam, że to będzie to aż mam ciarki.
2: No tak, no bo to jak wspominamy, to rzeczywiście, to jest niesamowite. Ten utwór, który nam, można powiedzieć, jeśli tak byśmy to określili, troszeczkę pomógł w pracy, w działalności muzycznej, bo na początku jak on powstawał, no to nikt nie zdawał sobie sprawy, że on będzie kiedyś wykonywany publicznie w takim gremium telewizyjnym.
0: Jak to się stało, że wybraliście się do polskiego Voice'a? Kto wpadł na ten pomysł?
5: Ja nikomu nie powiedziałam, zgłosiłam się, dostałam się, no i powiedziałam, ej, słuchajcie.
2: Przyjechalibyście może tak mnie tu wesprzeć, bo jestem na przesłuchaniach w ciemno.
0: Mm-hmm.
2: Ale gdzie? No w telewizji.
0: Ósma edycja Voice'a.
2: Tak. I pojechaliśmy wtedy, wzięliśmy ze sobą rodziny, znajomych, pojechaliśmy taką dużą grupą.
5: Ponad 20 osób, potem dali zakaz
2: było
5: już
2: naprawdę.
0: Lubicie podróżować.
2: Tak, lubimy taką gromadą, oczywiście, więc to było pełne wsparcie. Tak jest, jak Maja zaczęła przesłuchania w ciemno się odbyły, to ja pamiętam wtedy, tego oczywiście nie było później w telewizji, nie puszczono tego, to był fragment, że jeden z jurorów zapytał się, że o utwór jej, czy ma jakieś swoje.
5: Tak,
2: Maja mówi tak. No i zaczęła to śpiewać tak, trochę. No i widziałem, jak szeroko oczy się otworzyły tym osobom wtedy.

0: Kto tak u ciebie siedział w jury?
1: Tam był...
2: Marysia Sadowska, Michał Szpak.
0: Piasek chyba.
2: Nie? A tak, Piasek i to tyle?
0: Nie, nie.
3: I Baron, Baron Thompson.
0: Thompson i Baron, tak. To była jakoś taka grupa.
2: Dokładnie tak.
3: Byłeś w drużynie?
2: Na początku była mu Michała Szpaka, a potem była mu Marysi Sadowskiej.
3: Proszę bardzo.
0: Tak i...
3: Była ósma edycja. Boże, kiedy to
0: dawno. I rzeczywiście ten voice funkcjonował według tych starych zasad. Występujący śpiewali piosenki, które im tam wybierano. To było na półfinale.
2: Półfinale
0: i pamiętam wtedy, jak się ważyły losy, czy Maja zaśpiewa ten utwór, czy nie zaśpiewa tego utworu.
2: To był mały przekręt, nie będę mówić, że tutaj kombinowałam, jak się da, żeby było.
3: Opowiadaj. Można powiedzieć.
0: Tak, oczywiście, że
3: opowiadaj. Jak kombinowałaś?
2: Ja powiedziałam bez
3: trudności. Zdraź tajemnicę.
2: No to w sumie to był taki przekręt bardziej wewnętrzny, bo tam trzeba było stworzyć piosenkę od początku, a ja bardzo chciałam, żeby to była taka moja właśnie dandysowa, więc ja powiedziałam produkcji, że...
0: Ja pamiętam to, jak...
2: Że wytwórnia się zgodziła, a wytwórni, że produkcja. Tak poszło. No mały przekręt.
0: Mały przekręcik poszedł.
2: Ale bardzo chciałam, żeby tak było. Bardzo chciałam tę piosenkę zaśpiewać.
0: Ale rzeczywiście był wtedy taki jakiś tam zamęt, taki mocny, że nie było do końca pewne, czy to zaśpiewa, czy nie zaśpiewa. Pojechaliśmy nam do Warszawy specjalnie na ten występ półfinałowy. Nie mieliśmy chyba zaproszeń w ogóle na to, bo tam trzeba mieć zaproszenia. Ale żeśmy siedzieli sobie w takim foyer i oglądaliśmy na dużym ekranie, jak idzie ten voice na żywo i nagle Maja zaczyna śpiewać nasz utwór. To było właśnie to wrażenie. Powiedzieliśmy, że
3: nie wiedzieliście
0: to,
3: do końca.
0: Nie, to poszło, to się stało. Ona to zaśpiewała. Ludzie w Polsce mogli usłyszeć nasz utwór, który powstawał w naszej sali prób, gdzie nikt nie sądził, że tak się kiedykolwiek zdarzy. A to się zdarzyło, to była prawda. I Maja tym utworem weszła do finału.
3: Ale fajnie, mieć na płycie numer, który stał się dla ciebie przepustką tak naprawdę do finału.
0: No tak.
4: Tak. I w ogóle odbiór ze strony publiczności.
0: Swój, tak, absolutnie. Nasz utwór, te nasze brzmienie, Marcina gitarę słychać, mój klawisz, no wszystko Robsona bębny.
3: Jakiś
0: no po prostu
3: tam, tak.
0: Bajka.
4: Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ten utwór został od razu bardzo pozytywnie przyjęty przez publiczność, co można było na przykład stwierdzić na podstawie komentarzy gdzieś tam facebookowych czy gdziekolwiek. Zresztą tam były nawet takie opinie, że to jest najlepszy single ever, jaki kiedykolwiek w Voice ktokolwiek zaśpiewał. Więc
2: miłe.
4: To było bardzo miłe. No i Maja w cuglach tam dostała się do tego finału i no ta euforia była naprawdę niewyobrażalna.
3: W tym miejscu postawimy sobie kropkę, bo czas niestety nie jest z gumy. Maja Kapłon oraz dandysi Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn, Robert Dutkiewicz. To nie znaczy, że nie dokończymy naszej rozmowy. Jej kontynuacja już jutro. Ponownie Maja Kapłon i dandysi pojawią się w Radiu SK2.
5: Magazyn Lokalny.
6: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na Magazyn Lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Od wizyt u Jerzego Kędziory w Częstochowie po wielkoformatowe murale w Rzeszowie i innych miastach naszego regionu. Taką drogę przyszedł Michał Czerko, artysta, który zaczynał od szkiców martwej natury, dziś nadaje kolor podkarpackim ścianom i portretuje postaci znane z historii i kultury. O street arcie z Michałem Czerko rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
7: W studiu jest ze mną Michał Czerko, artysta, malarz z Częstochowy, ale od 10 lat związany z Rzeszowem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: No to może na początek cofnijmy się do momentu, w którym się to wszystko zaczęło. Do twoich właśnie pierwszych spotkań ze sztuką i street artem. Jak właśnie zaczęła się ta twoja przygoda i kiedy po raz pierwszy zainteresowałeś się rysunkiem i sztuką?
8: To było bardzo dawno temu. Chciałby się powiedzieć, że w odległej galaktyce. Natomiast precyzując, było to w okresie, kiedy byłem dzieciakiem w podstawówce i moja babcia przyjaźniła się z artystami w Częstochowie i tym artystą był być może Państwu znany, a jak nie, to polecam, żeby sobie zgłębić, artysta rzeźbiarz częstochowski Jerzy Kędziora. No i moja babcia przyjaźniła się z jego żoną, więc chcąc nie chcąc ja często bywałem u nich w domu. No i pan Jurek po prostu mi pokazywał różne rzeczy, ja byłem tym żywo zainteresowany. Doszło do tego, że ustawiał mi martwe natury, ja sobie je tam malowałem.
7: To co takiego malowałeś?
8: Martwą naturę.
7: A gdybyś mógł to rozwinąć?
8: Butelki, nie wiem, cokolwiek. Po prostu ustawiał mi przedmioty, które miałem namalować i nauczyć się przekładać tą formę na płócienko czy tam na papier. Później okazało się, że jak już jestem tym zainteresowany, no to pan Jerzy powiedział, że a spróbujcie, może warto byłoby zdawać do szkoły plastycznej w Częstochowie. No i tak chodziłem na zajęcia przygotowawcze przez ostatnie 2 lata podstawówki, po czym zostałem uczniem ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych imienia Jacka Malczewskiego w Częstochowie. No i tam już zaczęła się, tak powiem, ta zabawa na poważnie, bo ukończyłem szkołę, zrobiłem dyplom z ceramiki. Potem studia, zostałem w Częstochowie na studiach, poszedłem na grafikę artystyczną. Natomiast w międzyczasie miałem mały epizod i tym epizodem był Szczecin. I w Szczecinie była to już grafika projektowa.
7: Okej, czyli podróżowałeś po całej Polsce, można powiedzieć, z jednego krańca do drugiego.
8: W zasadzie tak. Z rok czasu byłem studentem Akademii Sztuki w Szczecinie. I historia była dosyć prozaiczna, ponieważ pojechałem do dziewczyny odwiedzić ją, bo tam studiowała i przy okazji mam ciocię w Szczecinie. No więc odwiedzając Szczecin na jednym ze spacerów okazało się, że mijaliśmy właśnie Akademię Sztuki. No i zaciekawiłem się tą sytuacją, a finalnie okazało się, że z prywatnej uczelni zrobiła się państwowa, więc na tamten czas stwierdziłem, że no cóż, spróbuję, zobaczmy, może będzie to fajna przygoda. No i tak też się wydarzyło. Była to bardzo ciekawa przygoda, poznałem wielu fajnych ludzi. Szczecin jest też bardzo ciekawym miastem. Ja takie odniosłem wrażenie, że albo się to miasto bardzo, bardzo lubi, albo wręcz przeciwnie, więc tutaj jakby nie ma półśrodków, ale bardzo często dobrze, jakby ciepłymi myślami wracam do tego miasta. Natomiast no, jest to w tym momencie już w ogóle na końcu Polski, więc bardzo rzadko się tam mogę wybrać. No i później wróciłem z powrotem do Częstochowy, bo tak wyszło życiowo. I ukończyłem Akademię Jana Długosza, więc już zostałem, że tak powiem, pełnoprawnym artystą z papierami.
7: A gdzie w tym wszystkim Rzeszów?
8: W tym wszystkim Rzeszów się wydarzył na ostatnim roku studiów, bo na pewnym z wyjazdów poznałem pewną osobę, no i tak się wydarzyło, że znalazłem się w Rzeszowie.
7: I tak już zostałeś.
8: Tak.
7: Dobrze, to może zanim przejdziemy sobie do twojej twórczości i właśnie co możemy tutaj w mieście i nie tylko w Rzeszowie, ale też w innych miastach twojego obejrzeć, to powiedz nam, skąd czerpiesz inspirację? Czy to są jacyś artyści, czy to są gry, jakieś bajki?
8: To znaczy, pracując, że tak powiem, komercyjnie w tym temacie, no często jest tak, że inspiracja przychodzi z klientem, ponieważ klient oczekuje, że ja wykonam to, to i to. Nawet jeżeli nie do końca, że tak powiem, jest ustosunkowany do pewnego pomysłu, no to ja tutaj jakby jestem osobą, która ma mu ten pomysł wydobyć. No ale zawsze jestem nakierunkowany, a jeżeli chodzi stricte o jakieś moje działania, które sobie tam ogarniam, to inspiracji jest tak naprawdę bardzo wiele. Też jestem taką osobą, że jak robię jakieś swoje rzeczy, one są często uwarunkowane tym, w jakich się aktualnie znajduję emocjach. Czyli jak mam, nie wiem, humor i ochotę na coś mrocznego, no to idę w tym kierunku. Jeżeli jest na odwrót, no
7: czyli
8: to
7: są ciemne kolory.
8: Tak. Jakieś przedstawienia nokturnowe i tak dalej. No zresztą ja bardzo lubię takie tematy, żeby wychodzić z ciemności do światła. Gdzieś tam też można sobie jakąś ideę do tego oczywiście dorobić zawsze, że jest to pewna metafora wychodzenia z różnych problemów. Natomiast tu jest jakby od razu spłaszczę ten temat i tu nie ma takich zapędów. Są raczej po prostu upodobania jakieś bardziej kolorystyczne. Staram się właśnie zawsze kolorem operować, jakoś w nim sobie szukać ciekawych rzeczy, a po prostu dobrze mi się w tym pracuje.
7: Jak długo zajęło ci wypracowanie takiego swojego stylu?
8: No ja bardzo długo nie wiedziałem, czy ja mam swój styl w ogóle. To ciężko jest, że tak powiem, samemu to gdzieś tam zauważyć. Też jest tak z tym malowaniem, że mając dużo różnych zadań komercyjnych, no po prostu człowiek idzie i maluje. Robi to na ile potrafi, a nie aż tak bardzo skupia się nad tym, żeby gdzieś tam wypracowywać swój styl, więc tu jest jednak trochę coś za coś, bo bardzo mi się zawsze marzyło, żeby tak stuprocentowo się poświęcić swoim rzeczom i być z nich rozpoznawalnym. Natomiast usłyszałem od kilku osób, że jak patrzą na dany obrazek, to wiedzą, że to jest mój, więc no gdzieś tam ten jakiś sznyt mały na pewno jest, skoro jestem po tych pracach jakoś rozpoznawalny. Czy to są prace gdzieś tam graffiti w takich stylach, czy to są też murale, no to podobno widać. Ja tego jeszcze do końca nie widzę.
7: No to skoro już jesteśmy przy graffiti i muralach, to może pamiętasz właśnie swoje pierwsze prace? Zarówno graffiti, jak i mural.
8: No tak, pierwszym muralem w Rzeszowie, dużym, bo teraz będziemy gadać o dużej ścianie, To był saksofon przy ulicy Targowej. No i ten mural nosi nazwę Jazz.
7: Bardzo piękny, widzę go codziennie, wracając z pracy.
8: Właśnie, nawet swego czasu był podświetlony, więc można było go fajnie sobie wieczorem poglądać. Historia była bardzo prosta. Ja pracowałem wtedy na etacie, ale miałem olbrzymie ciśnienie, żeby działać coś swojego. No i tutaj dogadując się całkiem przypadkiem z kolegą, który organizuje Rzeszów Jazz Festival, Tomek Drachus, którego serdecznie oczywiście pozdrawiam, jeżeli to słyszy. Była krótka piłka z mojej strony i mówię: Tomek, musimy coś zrobić pod twój festiwal, nie wiem, jakiś mural, cokolwiek. Bo wcześniej bywały takie sytuacje, zresztą do dzisiaj są, a bywały w moim wykonaniu, że podczas festiwalowych koncertów zawsze ktoś siedzi i maluje obraz. No i to mnie gdzieś tam skłoniło do tego, że Tomek pewnie będzie chętny na tego typu działania. No więc w ekspresowym tempie miesiąca czasu nazbieraliśmy pieniędzy na to, żeby to wykonać i znaleźć miejsce. No i się udało. Warunki były złe, mówiąc krótko, bo musiałem bardzo celować w pogodę, gdyż był to chyba listopad albo październik, nie pamiętam. Ale pogoda była fatalna i musieliśmy mocno celować logistycznie, żeby tam w ogóle to zrobić, ponieważ pod samą ścianą stoją takie budki, więc dostęp też do ściany jest utrudniony i trzeba było robić to na wysięgniku schodnika. No bardzo będę długo wspominał, myślę, że do końca swojego życia, ten mural, bo po pierwsze był moim pierwszym w Rzeszowie, a po drugie dużo było ciekawych sytuacji wkoło, trochę stresu oczywiście, ale finalnie właśnie bardzo fajny jest odbiór tej pracy, co mnie bardzo cieszy.
7: Jak właśnie przygotowujesz się do takiej pracy, w sensie do tak dużego malowidła? Czy szkicujesz najpierw jakby zarys tego, co chcesz namalować?
8: Kiedyś wyznawałem taką praktykę, która nazywa się jakoś to będzie. Bo no, zwyczajnie nie miałem doświadczenia, więc musiałem je łapać na bieżąco. Natomiast no, w tym momencie wygląda to tak, że jest do zrobienia jakiś temat. Na początku jest faza projektowania. Oczywiście zanim dojdzie do projektu, muszę zobaczyć tą ścianę, najlepiej sobie pod nią podejść, pooglądać, jakie tam są warunki i tak dalej. No i na bazie, na zdjęciu, które sobie zrobię tej ściany, robię wizualizację dla klienta albo dla siebie, w zależności od tego, co robię. No i co? Wybór kolorystyki, podprojekt, no i po prostu wchodzę i robię. Jakby nie zastanawiam się za dużo. Pewne rzeczy są takie, które trzeba sobie zaplanować. Jak jest coś skomplikowanego, ściana jest wysoka, to robiąc już któryś z kolei mural, jestem w stanie sobie to ogarnąć tak, żeby ta praca szła płynnie, bo wielokrotnie było tak, że pewne rzeczy okazywały się, nie wiem, jakby to powiedzieć.
7: Nie do przeskoczenia?
8: Nie, no do przeskoczenia, ale na bieżąca rozkmina danego problemu oczywiście opóźnia całą pracę, więc zamiast od razu sobie zaplanować, że to będę robił tak, tak i tak, to myślałem o tym na ścianie, no bo to też jakby polegało na tym, że tego doświadczenia nie było. Ale teraz, żeby nie było, to ja nadal jak wchodzę na dużą ścianę, to się cykam.
7: To chodzi o wysokość?
8: Nie, no z wysokością miałem problem kiedyś dużo większy, teraz już na szczęście nie.
7: Czyli można się przyzwyczaić?
8: Tak, a ja się bardzo bałem i to mnie śmieszyło, że żyję z malowania murali, ale boję się ich robić. I długo tak było, natomiast od kilku lat już mam względny spokój, a jeżeli chodzi o malowanie, to cały czas mam mocny respekt i za każdym razem jak wchodzę na jakiś obrazek większy, to nie jestem do końca pewien. Nie jestem taki, że wchodzę i robię z palca wszystko, prawda? Jednak cały czas gdzieś to jest taki proces, który...
7: Stresujący.
8: Przed którym po prostu czuję respekt i nie wchodzę na pewniaka, bo wiem, że jeszcze mogę się zaskoczyć.
7: Jak długo trwa ten proces malowania murala?
8: Różnie. Ja tego nie potrafię określić.
7: Tydzień, miesiąc, czy...
8: Nie, raczej w tygodniach. Na pewno nie miesiąc. Jeszcze takiej powierzchni nie robiłem, żeby ją robić miesiąc w sumie. Najdłużej chyba 2 tygodnie takiej
7: Jeśli
8: pracy.
7: Warunki pogodowe.
8: Tak, tak, no bo oczywiście tam przeciągały się niektóre prace do 3 tygodni, czy tam do około miesiąca, ale to wynikało z tego, że na przykład, nie wiem, w skali miesiąca pracy było 2 tygodnie, bo albo deszcz, albo coś tam. Natomiast no raczej takie 2 tygodnie to jest zazwyczaj max. Zależy też jaka ściana, jaki projekt, bo są projekty, które są stosunkowo proste, ale dużo większe. i one potrafią zająć nawet mniej czasu niż mniejsza ściana, która jest bardziej wymagająca, na przykład jakiś portret albo bardzo kolorowy temat. Też jest w zależności od tego, jakim narzędziem się maluje, bo no, ja mam stosunkową łatwość w malowaniu farbą w sprayu, gdzie każda puszka jest danym kolorem i sobie po prostu tym rotuję i używam i to mi idzie bardzo szybko i płynnie.
7: A sięgasz też po pędzla?
8: Tak. I właśnie tutaj temat jest taki, że pędzle jednak są takim narzędziem, które wolniej są ciut bardziej wymagające. Kwestia tego, że tą farbę trzeba rozmalować, trzeba sobie jakiś kolor umieszać, no oczywiście jest jakaś tam baza kolorystyczna, ale ja też bardzo często podchodzę do tych murali jak do płótna, więc no, w dużej mierze jest tak, że ja się czuję, jakbym malował sobie olbrzymie płótno, więc każdy kolor gdzieś tam staram się rozmieszać, złamać, nie używać jakichś bardzo prostych barw, bo uważam, że jeżeli już mam robić jakieś tego typu rzeczy jak murale, to chciałbym, żeby one były unikatowe, żeby po prostu te kolory były inne od tego, co nas otacza. Staram się przynajmniej gdzieś tam mieszać sobie. Nie zawsze to wychodzi tak, jakbym chciał. Czasami coś mi się nie podoba albo odbiega od projektu. Ale już przestałem, że tak powiem, się tym przejmować, bo jeżeli jest to akceptowalne w wyglądzie, a ta zmiana de facto jest na plus, no to jestem z tym okej.
7: A z której swojej pracy jesteś najbardziej zadowolony, najbardziej dumny?
8: Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że z portretów jestem dumny, bo bardzo długo się bałem portretów.
7: To jakie portrety wykonałaś?
8: Ostatni mój portret, największy, to był portret Zdzisława Kozienia na Baldachówce w Rzeszowie. Być może Państwo znają. Jest to aktor, który na przykład wcielał się w postać Zupka w 07 Zgłoś się. Albo grał króla w Królowej Bonie. Więc raczej starsi odbiorcy powinni go kojarzyć. No i to jest ostatni portret, jaki wykonałem na dużej skali, więc najbardziej jestem z niego zadowolony. Ale też jestem bardzo zadowolony sprzed 2 lat. Portret Ludwika Nabielaka na szkole podstawowej w Stobiernej. Bardzo fajnie mi się to malowało i tam też był fajny zabieg zrobiony, bo postać główna oczywiście była na pierwszym planie. Natomiast w tle były jakieś tam delikatne postaci wrzucone, odwołujące się do tematyki z obrazów Kossaka. Więc też była fajne wyzwanie było, no bo jednak Kossak wielki mistrz, a ja musiałem jakoś przetransportować te postaci, które tam były w tych obrazkach. To był taki, który bardzo dobrze wspominam. I jeszcze jeden, i to był z kolei portret Jana Pawła II na szkole podstawowej w Łańcucie. I tutaj no nie można było się pomylić.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.